Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę

0: Reklama.
1: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
1: Zapalone światełko to nasz hołd dla bliskich nam osób, które już odeszły. Uczcijmy ich pamięć najpiękniejszymi zniczami firmy Lux. Firma Lux to producent wysokiej jakości zniczy i wkładów długopalących.
2: Hurtownia zniczy Klaudia oferuje ponad 200 wzorów zniczy w hurtowych cenach.
1: Gdy ty dbasz o sferę duchową,
2: hurtownia Klaudia troszczy się o twoje finanse. Do pełnego opakowania zniczy dodatkowy rabat.
1: Hurtownia zniczy Klaudia zaprasza. Siedlce, ulica Katedralna 6, obok banku.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
1: Od teraz w Siedlcach czeka na ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
2: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
1: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
3: Co najbardziej kocham w jesieni? Ramen. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z tą porą roku. Taki rozgrzewający, cudownie sycący, orientalny i zawsze najlepszy na poprawę jesiennego nastroju. A jeśli ramen, to z restauracji Sushi Park. Tam to dopiero przyrządzają przysmaki. Zapraszamy po jesienne doznania. Restauracja Sushi Park. Siedlce Starowiejska 21.
4: www.sushipark.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Już od czwartku. Soczyste cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 8,99. Sprawdź więcej hitów w nowej gazetce.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I po reklamie.

0: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
1: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.

0: Zapalone światełko to nasz hołd dla bliskich nam osób, które już odeszły. Uczcijmy ich pamięć najpiękniejszymi zniczami firmy Lux. Firma Lux to producent wysokiej jakości zniczy i wkładów długopalących.
1: Hurtownia zniczy Klaudia oferuje ponad 200 wzorów zniczy w hurtowych cenach.
0: Gdy ty dbasz o sferę duchową,
1: hurtownia Klaudia troszczy się o twoje finanse. Do pełnego opakowania zniczy dodatkowy rabat.
0: Hurtownia zniczy Klaudia zaprasza. Siedlce, ulica Katedralna 6, obok banku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co najbardziej kocham w jesieni? Ramen. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z tą porą roku. Taki rozgrzewający, cudownie sycący, orientalny i zawsze najlepszy na poprawę jesiennego nastroju. A jeśli ramen, to z restauracji Sushi Park. Tam to dopiero przyrządzają przysmaki. Zapraszamy po jesienne doznania. Restauracja Sushi Park. Siedlce Starowiejska 21.
4: www.sushipark.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
8: Magda Szewczuk, o poranku w części naszego regionu mamy jeszcze mgły, ale w ciągu dnia ma być pogodnie. Na termometrach do 21 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Trwa remont drogi powiatowej na odcinku Niemojki-Zakrze.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej lunche, obiady i kolacje.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły dwie osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
9: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała $22,000. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
11: SK Siedlce News.
8: Magda Szewczuk, stadion przy ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim przejdzie metamorfozę. Odnowiona zostanie nawierzchnia boiska, przebudowa czeka też bieżnię.
12: Bieżnia, która również już jest dosyć mocno wysłużona, również przejdzie całkowitą metamorfozę. Zerwiemy te warstwy i położymy nowe.
8: Mówi burmistrz Marcin Jakubowski. W planach jest również nowe oświetlenie. A już w najbliższy piątek do ligowego grania wracają piłkarze Pogoni Siedlce. Na wyjeździe zmierzą się z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
13: Jankes, Kama i Wiktor
14: w Radiu SK.
15: No i hej, no i cześć, no i środa. Dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze co zobaczyłem, to mojego psa chudego. Leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie co widziałem.
16: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś.
15: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu pod radiem, zaraz będzie.
16: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na naskowego messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
17: Idę obudzić Jankiego.

0: Czerwone, zielone. Dzisiaj wszystkie światła u mnie na czerwono. Ja się obudziłem, od razu czerwone światło zobaczyłem.
1: Ty, kolega, jak w kasynie normalnie. Wszystko na czerwone, wszystko na zielone.
0: Co ty robiłeś w kasynie, że wiesz, jakie są kolory?
1: Ja byłem, kiedyś byłem.
2: Ja bardzo, tak, bardzo dawno temu. Obok przechodził.
1: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze i potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno już wiemy na pewno.
0: Są dwie wersje.
2: Że nasi słuchacze otwarciu? Na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze. 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym Messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
0: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
1: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
0: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
1: Już, dzień dobry, halo, tu radio.
4: Halo, halo.
0: Dzień dobry, jesteśmy na żywo, co u ciebie?
4: Wracam właśnie ze zmiany nocnej, idę spać, miłego dzionka.

0: Hej, hej, hej, jesteśmy z samego rana, hej, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranny pracowanie.
2: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Wstawiłam wodę na herbatę.
2: No,
1: nie na herbatę, tylko na kawę. Przepraszam.
0: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj coś jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu. I teraz pyta. No i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania. Kto? Która? Bo to jest o was, dziewczyny. Miała liczne romanse.
3: Okej.
0: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
3: Ja dzisiaj na 3-4 musimy razem zakasłać. 3-4.
0: No to nie o was. No dobra, to nie.
4: To było Maryli Rodowicz, co?
3: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zawsze wyskakuje mrożona pizza książula.
0: No i tak.
3: No.
0: To o tym też trąbią wszędzie, no.
3: To taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
0: A ten placek kojarzysz?
3: Pizza.
1: Tak. No. Te kojarzę, no, ale księżula nie.
3: A wiecie, ile to ma kalorii?
4: 1700!
0: Nie, nie, wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Rzeczywiście,
1: jakie
0: dobra.
1: Są?
0: Jest pizza książula. No, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem. Kama cały czas na siebie. Na siebie oczywiście.
4: Przestańcie kaszleć, ludzie.
0: Ale jest pytanie, no.
4: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: To tak.
0: O.
1: Bierzcie szklankę z rządkiem, wrzucacie torebkę z herbatą. To jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
3: To prawda, dadzą radę.
0: Dziękujemy.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
0: Tak.
1: A no tak.
0: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko, komplet.

0: 25 minut po godzinie 6, tutaj SK, za chwilę newsy u nas.
1: No właśnie, i wniosek będzie o tym, że nic nie widać.
0: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne, zakładajmy odblaski, naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
1: Jest jeszcze inna opcja, można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Już od czwartku mleko łowickie 3,2% UHT, tylko złoty 39 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Wiesz, czego mi brakuje?
5: Więcej miejsca?
4: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
5: Ogrodu na poranną kawę?
4: Tak.
5: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
4: Dokładnie tak.
5: To chyba czas na Strumykowa Residence.
6: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
4: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
6: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Magda Szewczuk, o poranku w Siedlcach i regionie jest jeszcze dosyć chłodno, ale w ciągu dnia termometry wskażą nawet 21 stopni. Na razie w części naszego regionu występują mgły. W ciągu dnia powinno się rozpogodzić. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polskie wojsko podrywało myśliwce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
13: SK Sport News.
15: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył 2 asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
16: Jankes.
17: Kama.
16: Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
18: Ale widzieliście, jak Messi dostał kopertę na koniec?
19: No nie widziałam, ale ekstra.
18: Ale po co mu kopcie, że z kasą wszystko się zgadza, no?
20: To jest taka tradycja. 1000 złotych w kopercie to najlepszy prezent.
19: Dzień dobry wam mówimy oczywiście.
18: Proszę bardzo, Kamcie, mam dla ciebie też kopertę. Mhm. Ale zaraz, tam miało być 1000 złotych.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O,
0: naprawdę. No, że wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
2: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu. Zawsze jest ten moment.
0: Nie mów tego.
2: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
3: Naprawdę?
0: A tam on wchodzi do łazienki, a tam kot.
3: No i kubeta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
4: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
2: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
3: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie, Wiktor. Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
5: Reklama. Marzysz o pracy za granicą? EURES to klucz do sukcesu. Dzięki EURES masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców EURES gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. EURES to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat EURES. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z EURES to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie EURES znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców EURES gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat EURES. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: I po reklamie.

0: O czym i o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Mm-hmm. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Proszę.
1: Michał, Michał!
2: Eska budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Michał. Jak się macie?
3: No, się mamy dobrze. Ale nie o nas, nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny. To o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to się to usłyszenia. To pan.
1: Słuchaj, ty dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serduszka.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się. Przywitaj
0: się. Ona ładniejsza ma głos, kama.
3: No, kama to nie. Żona Kasia.
1: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
1: Kasia.
3: Kasia.
1: Pani Ka...
3: Słuchaj, żona twoja jest w studiu, posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
1: Michał, dziękuję, że jesteś. Za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba, sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję. Żartuję, to ostatnie ja dodała.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej? Okay?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy to.
0: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko.

0: Siódma za chwilę.
1: No i za chwilę newsy wesce. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
0: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, że było tańsze.
1: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym dniem. Wracamy z powrotem do cen właściwych. To jest jeden temat, a drugi to jest ten lekarz ze Szpitala Południowego. W końcu podobno ma postawione zarzuty. I te dwa tematy się łączą wbrew pozorom.
2: Bo on jeździ takim samochodem, co dużo pali.
1: To jest... Jankes.
3: Kama.
4: I Wiktor.
3: Radio SK.
5: Reklama.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje.

0: Torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
2: Magda Szewczuk, dziś o poranku jedna kawa wystarczy. Ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie jest wysokie. Dziś na termometrach do 21 stopni. O poranku w części naszego regionu mamy jeszcze mgły, ale w ciągu dnia powinno być bardzo pogodnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej lunche, obiady i kolacje.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afer w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
4: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
3: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
0: SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk, o krok od tragedii w powiecie łosickim. Jadąca z prawie 3 promilami alkoholu w organizmie 43-latka wjechała do rowu. W aucie wiozła 8-letnie dziecko i pijanego męża.
5: Swoim zachowaniem kierująca naraziła na niebezpieczeństwo nie tylko siebie i dziecko, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
2: Mówi Weronika Wujek z łosickiej policji. 43-latka nie miała też prawa jazdy, teraz czekają ją konsekwencje prawne. W sobotę o 14 na siedleckim stadionie Ekstraliga Rugby pogoń podejmie Juwenię Kraków.
6: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
7: Herbatka teraz wjechała. Słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
8: To jeszcze tatka brakuje. Herbatka u tatka, taki program był kiedyś.
9: Ale że jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
7: To wszystko przed nami, spokojnie, dopiero 7:02.
8: Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
10: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogato za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minut po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak? Prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
2: No. Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin Skolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że... O.
0: To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BMW.
2: To nie jest różowa wielka BMW.
1: A, Mercedes.
2: To jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomal...

0: Kuba, Kuba, Kama, Kama, Jangles, Jangles. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Chłopaki nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na SKPL.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko trzymajcie telefon przy uchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: O, super.
0: No, pierwsze. Dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Odpowiedzi? Odpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: To może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, dart. Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce. Dziękujemy.
4: Ale masz chociaż buziaka.
1: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry, halo.
6: Stała w plecy.
1: Halo?
0: Dzień dobry. Super. Dzień dobry, do ESK, lecimy z dwójeczką.
4: Drugie.
1: Powiedz Gibraltar.
5: Gibraltar.
0: Dobrze.
4: Rada Języka Polskiego lubi to. Uwaga, trzecie, jak się wchodzi, to się...
0: Puka! Jesteś?
1: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Buongiornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
7: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy czwarte. Dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
7: Oczywiście, jak najbardziej.
8: Czy zna pan kogoś, kto jest homo sapiens?
4: Dobrze. Pełna tolerancja dla homo sapiens.
1: A co mówi dżem po otwarciu słoika?
7: Jestem dobry.
4: A jaki rozmiar ma nasze radio?
7: Najlepsze.
1: Czyli radio?
7: Eska.
1: A jest!
0: Dobra, lewo, siódmo, dochnęliśmy go, ale strzelił. Uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę. Co to na to?
7: No nie wierzę.
1: I tym oto sposobem my ci dajemy 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
7: Od 2 lat zmieniłem pracę, jeszcze ani razu.
1: No to
7: ale znowu. Dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
0: No, God!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.

0: Przed chwilą siódma wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltar.
1: To nie, ja mam do ciebie piąty. To mam do ciebie piąte, będzie łatwiej. Dawaj, łatwiej. Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
1: Dobre. Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko teraz proszek do prania Bryza aż 5,85 kg. 90 prań z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Wiesz, czego mi brakuje?
8: Więcej miejsca?
7: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
8: Ogrodu na poranną kawę?
7: Tak.
8: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
7: Dokładnie tak.
8: To chyba czas na Strumykowa Residence.
9: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
7: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
9: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
10: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomateks oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomateks.pl. Budomateks. Twój deweloper od 35 lat.
11: To będzie ostatnia reklama. Wiesz, że twój sen może być jeszcze lepszy? Już 9 października w salonie meblowym Emilia odbędzie się spotkanie z ekspertem od zdrowego snu, poświęcone tematyce doboru odpowiedniego materaca. I uwaga, materace aż 20% taniej. Promocja trwa od 9 do 17 października. Dla pierwszych klientów poduszka wspierająca komfortowy sen gratis. Szczegóły promocji oraz regulamin dostępne w sklepie. 9 października, sklep meblowy Emilia Sokołowska 145A. Galeria wnętrz Emilia Sokołowska 174.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Magda Szewczuk, dziś w Siedlcach i regionie bez deszczu, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Na drodze powiatowej na odcinku Niemojki Zakrze w powiecie łosickim trwają roboty drogowe.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Zbliża się 7.30. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
16: Sport News.
15: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. To ich pierwsze spotkanie. 18-letnia Amerykanka zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji wszedł na boisko w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą tylko bramkarza, ale podał do kolegi, który trafił do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
19: No i dzień dobry, to jest środa. Tydzień idealnie ciach na pół przecięty.
20: Kichać mi się chce. Dobrze, spróbujmy.
19: Proszę Państwa, to było kichnięcie w środku, tak zwane. Na zdrowie. Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę. Ale też w środku.
21: Tutaj pokażę.
19: Nie pokazuj!

0: 7.37 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem Sznukiem.
1: To jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata. Kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No tak, jest wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian, uczestnik, jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
2: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów.
3: Nikt
2: wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
1: Tak mogło być.
4: Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
5: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
9: Reklama.

0: cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
1: Wpływ to padzie, tu wszystko mam.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
3: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
4: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko do środy. Boczek wieprzowy bez żeber. Wieprzowina klasy S. Rosto z uboju. Aż 28% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 20,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nosela. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo,
5: szczęść Boże, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
4: Tak,
5: dzień dobry, z diecezji kurialnej telefonuję, Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego?
4: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
5: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
4: No nie, będzie z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
5: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
4: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
5: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
4: Ale o jakim w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór.
5: Tak, w ogóle, który ja ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
4: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
5: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
4: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
5: I teraz, gdyby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
4: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
5: Pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w SC i znowu newsy ze stacji benzynowej. Tej największej, Orlenowej.
1: O, okej. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
3: Ojejku.
1: No dobrze, czyli bez hotdoga tym razem, dobrze.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
2: Magda Szewczuk, na drodze powiatowej w Krześlinie w gminie Suchożebry prowadzone są roboty drogowe, kierowcy muszą korzystać z objazdów. Dziś na siedleckich termometrach maksymalnie 21 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest wysokie, w ciągu dnia będzie pogodnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej lunche, obiady i kolacje.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
4: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratury. Natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
3: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. A według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
5: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
3: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
0: SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk. 13 barierek o łącznej długości ponad 50 metrów zniknęło z drogi powiatowej na odcinku Serpelice-Borsuki w powiecie łosickim.
6: Kwestie bezpieczeństwa tak są dla nas tak naprawdę nadrzędne. Dla nas jako zarządcy drog, ale też również użytkowników. Więc nie potrafię zrozumieć tej głupoty ludzkiej.
2: Mówi wicestarosta Michał Michaluk. Stratę oszacowano na blisko 20 tysięcy złotych. W najbliższy piątek w Siedlcach startuje kolejna edycja festiwalu Sztuka plus Komercja. Szczegóły znajdziecie na stronie Centrum Kultury i Sztuki.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
10: Jak to najgorsze?
9: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny.
10: Rzeczywiście?
9: Tak zostałem wychowany.
10: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
9: No, ze trzeci, czwarty rok.
10: Ile razy się kąpałeś w wannie?
9: Nie wierzę.
10: Kama, musimy porobić tę statystykę, paść do Wiktora na cały tydzień, no.
9: No, jak masz tak kochać wannę?
11: Jezu, dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
10: Ja wanna. Ty prysznic.
9: Ja prysznic.
10: Kama?
9: No.
10: Kama wanna.
11: Ja wszystko naraz.
9: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
10: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer. 664?
11: 402.
10: Dobrze powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taką samą, taki sam początek i już myślałem, że... No serio, naprawdę. 664, 40.
9: Dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: 45 minút po godzinie 8, Radio SK w środę, pół do piątku, 7 października,
1: oni
0: super.
1: Oni śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
2: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: No. Weźmy dalej, teraz na 3 rana.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8.15.
1: To jest Radio SK. Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Dzień dobry, tu linie lotnicze. SK Skyline.
3: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
4: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
3: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
2: Nie wiadomo tego do samego końca.
0: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
2: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
4: Okay. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, Wiktoria.
4: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
5: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
4: To akurat idealnie dla Jankysika.
2: Dobra nazwa dla waszej firmy, przyszły gabinet, odlotowi fizjoterapeuci.
0: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
2: Hotelowym
5: podczas
2: pokoju.
5: Tak, podczas można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
2: Naprawdę?
0: Nie, wystarczy, że łóżko zabierzesz takie rozkładane. No ale dobra, challenge jaki jeszcze, no?
5: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
3: Ja wygram!
4: No ja już
0: nie zabieram walizki, ja już nie...
2: Ty sobie przegrałaś już?
4: No przegrałam.
0: A, kama kosmetyki bierze, okej.
2: Okay. Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
0: A to ty jest... A boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata, bo ja też lubię mieć coś na zmianę.
4: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted, co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
0: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
5: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zabieramy cię na odlot ściśle tajny!
4: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
0: Tak jest.
4: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
6: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
4: Ściany opowiadają.
5: O kurczę! To
2: tak zabrzmiało trochę groźnie.
4: Jak hieroglify.
3: A, to u mnie na osiedlu!
1: Ściśle tajne.
0: U mnie jest sporo takich grafik. Ale to a,
4: u ciebie widziałem. Ale Egipt pasuje jak ulał.
2: J plus K równa się WNM.

0: śledzi tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem. Znamy kolejną podpowiedź.
1: Gdzie to będzie, gdzie to będzie,
0: po pierwsze,
1: gdzie to będzie.
0: Wiemy, że to miasto, gdzie skończyła się epoka
2: Zakończyła się królewska legenda. Aha, można patrzeć z góry. Wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
3: Że na ścianach jest historia.
1: Można coś tam z nich wyczytać.
2: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt. Bo tam się wszystko zgadza. No tak, no zobacz, no królewska legenda, no bo skończyli się faraonowie. Możesz wejść na piramidę, chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę. Ale w teorii mógłbyś wejść. Znaczy, Janki by na pewno wszedł.
1: Turcja? Też mi tu pachnie Turcja.
0: Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie, a będzie, a będzie.
2: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Już od czwartku mleko łowickie 3,2% UHT tylko złoty 39 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, czego mi brakuje?
9: Więcej miejsca?
8: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
9: Ogrodu na poranną kawę?
8: Tak.
9: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
8: Dokładnie tak.
9: To chyba czas na Strumykowa Residence.
10: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
8: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
10: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Już od czwartku. Soczyste cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 8,99. Sprawdź więcej hitów w nowej gazetce.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Magda Szewczuk, trwa budowa nowego ronda w Wildze w powiecie garwolińskim. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Na termometrach w Siedlcach dziś maksymalnie 21 stopni. W ciągu dnia powinno być pogodnie, a ciśnienie atmosferyczne wciąż jest wysokie.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo przed Sądem Okręgowym w Radomiu, stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Kadra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 17 czerwca w Albanii i Serbii. Losowanie grup odbędzie się 26 listopada. Trzy najlepsze zespoły awansują też na turniej olimpijski w Los Angeles w 2028.
16: Jankes. Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
18: Ja siedzę dalej w wannie. Ja siedzę w wannie i się nie ruszam nigdzie.
19: Mamy poranne spotkanie hejterów i loverów, wanien oraz prysznicy pryszniców.
20: A ja w domu posiadam szambo, więc muszę uważać z ilością wody.
18: Koleżanko! Wybiło nam słuchacza.
21: Cześć, a prysznic w wannie może być, czy nie?

0: ja w tym utworze właśnie to robię.
1: Myłeś zęby? Wiecie, kto z nas jest wyznaczony do przekazywania smutnych informacji?
0: Kawa na chodniczkę, prosimy.
2: No dobra.
0: Prosimy, proszę państwa, czas na smutne informacje.
1: Smutny news. No.
2: Dobrze, to uwaga, wszyscy mają teraz smutną muzykę w serduszku.
0: Mają.
2: Dwie trzecie mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku.
1: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn,
0: ale bo to się zgadza.
1: One mają wygórowane oczekiwania. No.
0: W jakim wieku?
1: 18-24.
0: To się zgadza, ja nie jestem.
2: No dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
3: Reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
6: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wiesz, że twój sen może być jeszcze lepszy? Już 9 października w salonie meblowym Emilia odbędzie się spotkanie z ekspertem od zdrowego snu, poświęcone tematyce doboru odpowiedniego materaca. I uwaga, materace aż 20% taniej. Promocja trwa od 9 do 17 października. Dla pierwszych klientów poduszka wspierająca komfortowy sen gratis. Szczegóły promocji oraz regulamin dostępne w sklepie. 9 października, sklep meblowy Emilia Sokołowska 145A. Galeria wnętrz Emilia Sokołowska 174.
9: I po reklamie.

0: To dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Hurra! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: O nie, nie, nie. No
0: uwaga, mam.
1: Uwaga,
0: uważajcie.
1: Gotowi? Opowiada, dawaj.
0: Proszę bardzo. Co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany.
1: I co? Musisz wykupić chyba wyższy pakiet w czacie.
0: Mam darmowy.
2: Ale faktycznie dzisiaj z okazji dnia wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Wanna.
2: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
3: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.

0: Jak takie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się wszyscy.
2: Na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK.
3: Jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować dzień wanny.
3: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna,
3: z kulkami.
0: Bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie. I ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja naprawdę, no.
4: Wiktor w Radiu SK.
1: Kolejna jajecznica. Jutro o 6 rano. Zapraszamy.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1+1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie.
15: Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
2: Magda Szewczuk, dziś na termometrach w Siedlcach maksymalnie 21 stopni. Dzień powinien być pogodny, ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Trwają roboty drogowe. Na drodze powiatowej w Krześlinie w gminie Suchożebry trzeba korzystać z objazdów.
1: Sponsorem programu

0: Jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej lunche, obiady i kolacje.
1: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina.
3: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
2: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach jest ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1-6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
4: W pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
2: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
5: SK Siedlce News.
6: Magda Szewczuk. Powiat miński dostał duże dofinansowanie, dzięki któremu Blask odzyskają m.in. tereny zielone przy budowlance.
7: Tu będzie wymieniona cała nawierzchnia, tu będzie nowa zieleń, nowe drzewa, krzewy i kwiaty, przede wszystkim urządzenia parkowe, urządzenia rekreacyjne.
6: Zapowiada starosta Remigiusz Górniak. Teren wokół szkoły zmieni się nie do poznania, będą mogli z niego korzystać nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy miasta. Już dzisiaj późnym popołudniem w Siedlcach mecz Mazowieckiego Pucharu Polski Pogoń 2 zmierzy się z Podlasiem Sokołów Podlaski.
8: Wstała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać, tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dużo energii z tego kawałka Cascada Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z liceum im. Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Ze świeżej dostawy polska kapusta pekińska teraz aż 40%.

reklamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapalone światełko to nasz hołd dla bliskich nam osób, które już odeszły. Uczcijmy ich pamięć najpiękniejszymi zniczami firmy Lux. Firma Lux to producent wysokiej jakości zniczy i wkładów długopalących.
3: Hurtownia zniczy Klaudia oferuje ponad 200 wzorów zniczy w hurtowych cenach.
2: Gdy ty dbasz o sferę duchową,
3: hurtownia Klaudia troszczy się o twoje finanse. Do pełnego opakowania zniczy dodatkowy rabat.
2: Hurtownia zniczy Klaudia zaprasza. Siedlce, ulica Katedralna 6, obok banku.
4: I po reklamie.

0: Nova szczyt Miley Cyrus, Bice, PSP, Bass, Persuade, Radio SK. 22 minuty do godziny 10. Zamyśliłam się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dziś jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Czas na przerwę, czas na relaks. Teraz kamy rozpuszczalne Jakobs Gronat Gold i krema 200 i 220 gramów w super cenie. 22,99. Tak, 22,99 za sztukę.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
11: Myślisz, że żeby zobaczyć zebrę, wielbłąda czy kapibarę, trzeba wyjechać daleko? Nie! Takie miejsce jest w Siedlcach. Czeka tu aż 26 gatunków zwierząt. Zobacz z bliska kapibarę, lemury i małpkę, a zebrę czy wielbłąda możesz nawet pogłaskać i nakarmić. Kolorowo, bajkowo i rodzinnie. Mini Zoo Siedlce. Ulica Dzieci Zamojszczyzny 45. Przyjdź i poznaj nas!
12: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
13: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
14: Bye.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Witaj, sushi żerco! Kochasz Yomayo Sushi, ale mieszkasz poza miastem? Świetna wiadomość! Teraz Yomayo dowozi aż do 45 km od Siedlec. Tak, twoje ulubione, świeże i pyszne Yomayo Sushi możesz zjeść w domu, na wsi, a nawet na działce. Zamów już teraz na sushi.siedlce.pl. Gwarantujemy niezawodną jakość, mega świeżość i smak, który uzależnia. Nie czekaj, zamów na sushi.siedlce.pl i delektuj się Yomayo Sushi także poza centrum.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: wszystko mam.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
5: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
6: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Masz ochotę na chwilę, w której po prostu zamykasz oczy i się wyłączasz? Poznaj Glow Up Studio Urody Agata Kania w Siedlcach i nowość Head Spa dla kobiet i mężczyzn. Sensoryczny rytuał, delikatny dotyk, masaż skóry głowy, relaksujące mycie, masaż wodny i pielęgnacja włosów, a także stylizacja rzęs i brwi, manikir, pedikir, zabiegi na twarz, masaże oraz szkolenia.
8: Glow Up Studio Urody, Siedlce, ulica Garwolińska 24.
7: Twoja chwila blasku.
9: Wiesz, czego mi brakuje?
10: Więcej miejsca?
9: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
10: Ogrodu na poranną kawę?
9: Tak.
10: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
9: Dokładnie tak.
10: To chyba czas na Strumykowa Residence.
11: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
9: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
11: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Magda Szewczuk, w Siedlcach i regionie zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. W ciągu dnia na termometrach maksymalnie 20-21 stopni. Korzystajcie z pięknej pogody. Od piątku zapowiadane jest ochłodzenie.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
18: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Prułukach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redłutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4. piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
19: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie

0: wypadł z otwartego okna mieszkania.
1: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
1: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
3: SK Siedlce News.
4: Magda Szewczuk, kończy się inwestycja związana z rozbudową szkoły w Nowych Iganiach. O szczegółach wójt Henryk Brodowski.
5: Było przekazanie już przez wykonawcę. Wykonawca się wywiązał ze swoich obowiązków. Także obecnie są sale meblowane.
4: Inwestycja kosztowała ponad 6 milionów złotych. Już dzisiaj wieczorem w ramach Mazowieckiego Pucharu Polski rezerwy Mazowi Mińsk Mazowiecki podejmą na własnym stadionie Wektrę z Buczyn.
6: 10:02. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do 10:00 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na Eskobę Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę w Esce.

0: To za tobą nic i Litka na antenie radiańska. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla za medycynę za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość ich i ich wsparcie jest większa nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za to wy byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę, jest Piotrek z Niela do sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę, syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messengerze. Czekam tam na wasze głosówki.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 1,99 zł za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,90.

0: z okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Już od czwartku soczyste cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 8,99. Sprawdź więcej hitów w nowej gazetce.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
6: I po reklamie.

codziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

0: Są takie piosenki, które powinny grać do końca. To jest jedna z nich. Grup są na szczycie w Radiu SK, 22 minuty do 11. Ja bym sobie przyznała nagrodę za umiejętność zdenerwowania nawet najspokojniejszego człowieka na świecie. I choć brzmi to trochę jak ja, to nie ja to napisałam, tylko właśnie Joanna. Na SK-owym Messengerze, gdybyście mieli ochotę przyznać sobie nagrodę za cokolwiek, co w życiu osiągacie, niezależnie od tego, jaki jest status tego osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie. Ale to, na co przynajmniej Asiu, droga, nie można narzekać żyjąc z nami, to brak adrenaliny i jakiejkolwiek rozrywki. No właśnie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Tylko teraz proszek do prania bryza aż 5,85 kg. 90 prań z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
12: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiesz, że twój sen może być jeszcze lepszy? Już 9 października w salonie meblowym Emilia odbędzie się spotkanie z ekspertem od zdrowego snu, poświęcone tematyce doboru odpowiedniego materaca. I uwaga, materace aż 20% taniej. Promocja trwa od 9 do 17 października. Dla pierwszych klientów poduszka wspierająca komfortowy sen gratis. Szczegóły promocji oraz regulamin dostępne w sklepie. 9 października, sklep meblowy Emilia Sokołowska 145A. Galeria wnętrz Emilia Sokołowska 174.
3: I po reklamie.

0: Tego numeru stał się hit. Tawlo, Check in Buddy w Radiu SK tuż przed 11. Po 11 wiadomości z kraju i ze świata. Mam nadzieję, że także te dobre, a potem hity, które umożliwią wam jakkolwiek zniesienie kilku godzin w pracy jeszcze w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: 1000 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wiesz, czego mi brakuje?
12: Więcej miejsca?
11: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
12: Ogrodu na poranną kawę?
11: Tak.
12: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
11: Dokładnie tak.
12: To chyba czas na Strumykowa Residence.
13: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
11: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
13: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. Strumykowa Siedlce.pl.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
7: Magda Szewczuk. Kierowcy utrudnień powinni spodziewać się na Krajowej 62 na odcinku Brzozów-Sokołów-Podlaski. Trwa tam jeszcze remont. Na siedleckich termometrach dziś maksymalnie 20-21 stopni. Do tego dużo słońca i wysokie ciśnienie atmosferyczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej lunche, obiady i kolacje.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Minęła 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
9: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
8: A według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki, tak o wpadce z alertem RCB, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. A przypomnijmy, mieszkańcy województwa lubuskiego dostali alert przeznaczony dla Lubelszczyzny. Sprawę wyjaśnia MSWiA.
10: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
8: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji dziś zneutralizują

0: Tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 flotylli obrony Wybrzeża.
1: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
0: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
2: SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, w Siedlcach odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercja.
4: 14. edycja festiwalu. W tym roku mamy 8 spektakli konkursowych od 16 października do 12 grudnia trwa festiwal.
3: Mówi Anna Kasjaniuk z Centrum Kultury i Sztuki. Pierwszym festiwalowym spektaklem będą Damy i Huzary Teatru Klasyki Polskiej. W najbliższy piątek do ligowego grania wracają piłkarze Pogoni Siedlce. Na wyjeździe zagrają z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
5: 11 jest albo bardzo, bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. 10:55, gdzie mało niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Fly High, to Tobie Romeo w Radiu SK, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń. Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni. Natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Ze świeżej dostawy polska kapusta pekińska teraz aż 45% taniej. Tylko 2,99, tak? 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,49.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
10: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
9: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
10: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
9: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
12: I po reklamie.

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy w nieznane. Ekipa poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mówi kapitan. Tam, gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się tam, no bo ciągle miejsca w samolocie jeszcze na odlot ściśle tajne czekają.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Myślisz, że żeby zobaczyć zebrę, wielbłąda czy kapibarę, trzeba wyjechać daleko? Nie, takie miejsce jest w Siedlcach. Czeka tu aż 26 gatunków zwierząt. Zobacz z bliska kapibarę, lemury i małpkę, a zebrę czy wielbłąda możesz nawet pogłaskać i nakarmić. Kolorowo, bajkowo i rodzinnie. Mini Zoo Siedlce. Ulica Dzieci Zamojszczyzny 45. Przyjdź i poznaj nas.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Już od czwartku soczyste cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 8,99. Sprawdź więcej hitów w nowej gazetce.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Wiesz, że twój sen może być jeszcze lepszy? Już 9 października w salonie meblowym Emilia odbędzie się spotkanie z ekspertem od zdrowego snu, poświęcone tematyce doboru odpowiedniego materaca. I uwaga, materace aż 20% taniej. Promocja trwa od 9 do 17 października. Dla pierwszych klientów poduszka wspierająca komfortowy sen gratis. Szczegóły promocji oraz regulamin dostępne w sklepie. 9 października, sklep meblowy Emilia Sokołowska 145A. Galeria wnętrz Emilia Sokołowska 174.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bring the beat back.

0: Senlik, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Apatę, a teraz wróciła z nowym kawałkiem, nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów, pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznany na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się westy. Można zagłosować przy okazji, wpadając na SK.pl na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej 20. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania.

0: To jesienne doznania. Restauracja Sushi Park. Siedlce Starowiejska 21.
1: www.sushipark.pl.
2: Zapalone światełko to nasz hołd dla bliskich nam osób, które już odeszły. Uczcijmy ich pamięć najpiękniejszymi zniczami firmy Lux. Firma Lux to producent wysokiej jakości zniczy i wkładów długopalących.
3: Hurtownia zniczy Klaudia oferuje ponad 200 wzorów zniczy w hurtowych cenach.
2: Gdy ty dbasz o sferę duchową,
3: hurtownia Klaudia troszczy się o twoje finanse. Do pełnego opakowania zniczy dodatkowy rabat.
2: Hurtownia zniczy Klaudia zaprasza. Siedlce, ulica Katedralna 6, obok banku.
4: Masz ochotę na chwilę, w której po prostu zamykasz oczy i się wyłączasz?
2: Poznaj Glow Up Studio Urody Agata Kania w Siedlcach i nowość Head Spa dla kobiet i mężczyzn. Sensoryczny rytuał, delikatny dotyk, masaż skóry głowy, relaksujące mycie, masaż wodny i pielęgnacja włosów, a także stylizacja rzęs i brwi, manikir, pedikir, zabiegi na twarz, masaże oraz szkolenia.
5: Glow Up Studio Urody, Siedlce, ulica Garwolińska 24.
2: Twoja chwila blasku.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Już od czwartku schab wieprzowy bez kości, wieprzowina klasy S prosto z uboju. Z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Magda Szewczuk, na siedleckich termometrach 20 stopni. Do końca dnia będzie pogodnie, ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. W nocy temperatura spadnie do 10-11 stopni. Jutro bardzo ciepły dzień. Termometry w Siedlcach wskażą nawet 23 kreski.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Więcej ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale na Ukrainie. 15 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Wołodymyr Zełański napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór.
15: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
16: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
14: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
17: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
14: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
18: SK Siedlce News.
13: Magda Szewczuk, niebezpieczna sytuacja w powiecie łosickim. Kobieta z 3 promilami alkoholu w organizmie wsiadła za kierownicę samochodu. W aucie wiozła 8-letnie dziecko i pijanego męża.
19: Swoim zachowaniem kierująca naraziła na niebezpieczeństwo nie tylko siebie i dziecko, ale także innych uczestników ruchu drogowego.
13: Mówi Weronika Wujek z łosickiej policji. 43-latka stanie przed sądem. W najbliższy piątek o 19 w sali widowiskowej Podlasie będziecie mogli obejrzeć spektakl pod tytułem Rubinowego D2 za wszystkie noce.
20: To jest bardzo dobra nowa płyta i bardzo dobry nowy singiel od Mroza. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Somber, będzie Tame Impala, a teraz na sam początek naszego popołudnia ze Ską. Shakira, Burna Boy, Daj, Michu Sapkowski. Witajcie, 12:01, a wy jesteście już grani.

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. To jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać tę złą pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu, jak was środa 7 października dojeżdża, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym messengerze. Są takie dni, nie ma co tam przed nimi uciekać, przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber, My Body Isn't Ready, a później między innymi Tame Impala.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Czas na przerwę, czas na relaks. Teraz kawy rozpuszczalne Jakobs Gronat Gold i krema 200 i 220 gramów w super cenie. 22,99. Tak, 22,99 za sztukę.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
8: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki Evitare. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna Evitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.

0: Natalie i Major League DJ Silly Wasted na antenie Radia SK. W poszukiwaniu sposobów na przerwanie złej pasy, no jest taki jeden sposób, on jest mało humanitarny, ale może być nawet całkiem skuteczny, to jest po prostu posłuchać, jak gorzej mają inni. Lena, bardzo proszę, jedziemy z głosóweczką.
1: Cześć SK, mnie środa dzisiaj kompletnie próbuje dobić, wszędzie się spóźniam, wszystko idzie generalnie pod górkę, pracuję w cateringu, wywalił mi się wózek z jedzeniem, dość, że się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
0: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. O, dokładnie. No, to czara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem. Jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Ze świeżej dostawy polska kapusta pekińska teraz aż 45% taniej. Tylko 2,99, tak? 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,49.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
6: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
7: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
8: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla – gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego – idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex – twój deweloper od 35 lat.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: To jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Kupuję w

0: wszystko mam. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2000.

0: Spirytystyczne, zjaw się, może mega promocje, przybądź.
1: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
0: To może zapraszamy?
1: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
3: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: Już od czwartku soczyste cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 8,99. Sprawdź więcej hitów w nowej gazetce.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Wiesz, czego mi brakuje?
8: Więcej miejsca?
7: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
8: Ogrodu na poranną kawę?
7: Tak.
8: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
7: Dokładnie tak.
8: To chyba czas na Strumykowa Residence.
9: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
7: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
9: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
17: Magda Szewczuk, ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie jest wysokie. Do końca dnia będzie pogodnie. Na termometrach mamy prawie 21 stopni. Korzystajcie z pięknej pogody, bo pod koniec tygodnia synoptycy zapowiadają opady deszczu, a także spore ochłodzenie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej lunche, obiady i kolacje.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
19: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
20: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
19: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
20: Tak, to jest uczeń tej placówki.
19: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sabicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
21: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
19: Na miejscu wciąż działają służby, 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia, policja ustala jego dokładny przebieg.
18: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Gagon, japoński naukowiec z Kansas Ohio, laureatami nagrody z chemii.
22: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
18: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
23: SK Siedlce News.
17: Magda Szewczuk, powiat miński uzyskał duże dofinansowanie i dzięki temu blask odzyskają m.in. tereny zielone przy miejskiej budowlance.
24: To będzie nowa zieleń, nowe drzewa, krzewy, kwiaty, przede wszystkim urządzenia parkowe, urządzenia rekreacyjne.
17: Wyjaśnia starosta miński Remigiusz Górniak. Teren wokół szkoły zmieni się nie do poznania, a będą mogli z niego korzystać nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy całego miasta. W najbliższą sobotę o 14:00 siedleccy rugbyści podejmą Juwenię Kraków.
25: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She doesn't mind.

Czuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie? A na drugą nóżkę Armin van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gips, Igo, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, to Stanach na antenie Radia SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominam o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. To był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem, bo słuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło. Radio
1: SK. Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
9: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
11: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24. To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wiesz, że twój sen może być jeszcze lepszy? Już 9 października w salonie meblowym Emilia odbędzie się spotkanie z ekspertem od zdrowego snu, poświęcone tematyce doboru odpowiedniego materaca. I uwaga, materace aż 20% taniej. Promocja trwa od 9 do 17 października. Dla pierwszych klientów poduszka wspierająca komfortowy sen gratis. Szczegóły promocji oraz regulamin dostępne w sklepie. 9 października, sklep meblowy Emilia Sokołowska 145A. Galeria wnętrz Emilia Sokołowska 174.
15: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
16: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: SK.

Timbaland, Nelly Furtado i jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie Radiaska. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa Radiaska, oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października, z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila i Paulina są już na pokładzie samolotu, Wiktoria z chłopakiem również, to wieści z dzisiejszego poranka i tam było w zgłoszeniu coś o diagnozie, że spakowani i na końcu jest napisane: czekamy na terapię. Tak, no ja jestem pewien, że terapia będzie skuteczna. Tak mniej więcej w 40%. Zgłoszenia do naszej akcji Odlot ściśle tajny w aplikacji Radia SK. Za chwilę David Guetta, później Glass Animals.

0: super cenie. 22,99. Tak, 22,99 za sztukę.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Oto i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Myślisz, że żeby zobaczyć zebrę, wielbłąda czy kapibarę, trzeba wyjechać daleko? Nie, takie miejsce jest w Siedlcach. Czeka tu aż 26 gatunków zwierząt. Zobacz z bliska kapibarę, lemury i małpkę, a zebrę czy wielbłąda możesz nawet pogłaskać i nakarmić. Kolorowo, bajkowo i rodzinnie. Mini Zoo Siedlce. Ulica Dzieci Zamojszczyzny 45. Przyjdź i poznaj nas.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Marzysz o pracy za granicą? EURES to klucz do sukcesu. Dzięki EURES masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców EURES gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. EURES to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat EURES. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
16: I po reklamie.

0: Jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny, jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko teraz proszek do prania bryza aż 5,85 kg. 90 prań z kartą klienta tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina.

0: się wyłączasz? Poznaj Glow Up Studio Urody Agata Kania w Siedlcach i nowość Head Spa dla kobiet i mężczyzn. Sensoryczny rytuał, delikatny dotyk, masaż skóry głowy, relaksujące mycie, masaż wodny i pielęgnacja włosów, a także stylizacja rzęs i brwi, manikir, pedikir, zabiegi na twarz, masaże oraz szkolenia.
1: Glow Up Studio Urody, Siedlce, ulica Garwolińska 24.
0: Twoja chwila blasku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
6: Magda Szewczuk. Kierowcom przypominam, że z ronda na skrzyżowaniu Janowskiej i Starowiejskiej cały czas mogą korzystać jedynie auta osobowe. Ciężarówki muszą jeszcze poczekać. Na siedleckich termometrach 21 stopni. Do końca dnia będzie pogodnie. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
7: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
8: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
9: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
8: Tak, to jest uczeń tej placówki.
7: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.
10: Byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
7: Mówił poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. W całości za projektem głosować ma też rządowa koalicja.
11: Alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest.
7: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. 3 osoby w szpitalu to po zderzeniu osobówki z autobusem linii 77 w Bydgoszczy.
12: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu.
7: Relacjonuje Jakub Skrzypek z tamtejszej policji. Ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
13: SK Siedlce News.
6: Magda Szewczuk, stadion przy ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim doczeka się gruntownej przebudowy. Odnowiona zostanie nawierzchnia boiska. Przebudowa czeka też bieżnię.
14: Bieżnia, która również już jest dosyć mocno wysłużona, również przejdzie całkowitą metamorfozę. Zerwiemy te warstwy i położymy nowe.
6: Zapowiada burmistrz Marcin Jakubowski. W planach jest również nowe oświetlenie. Inwestycja ma kosztować blisko 6 milionów złotych. 18 października w Siedleckim Centrum Kultury i Sztuki spektakl Odyseja.
15: Kto w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons czy Sylwia Grzeszczak. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Neptunica, What If na antenie Radia SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można, nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126 bramkę, w 208 spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szarek w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Już od czwartku mleko łowickie 3,2% UHT tylko złoty 39 zł przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Wiesz, czego mi brakuje?
5: Więcej miejsca?
4: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
5: Ogrodu na poranną kawę?
4: Tak.
5: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
4: Dokładnie tak.
5: To chyba czas na Strumykowa Residence.
6: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
4: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
6: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesz batonika! A mówiłaś, że jesteś na diecie?
16: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
17: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira. Mena Morena, antenie Radia SK. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. I już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie no, to już luksus, tak tankować za 7,71. Naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN to te ceny by naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Łezki. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23-25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne. Zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia SK. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, Westy, za moment.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Już od czwartku mleko łowickie 3,2% UHT, tylko złoty 39 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: Już od czwartku soczyste cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 8,99. Sprawdź więcej hitów w nowej gazetce.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
18: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
19: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
20: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: taká šedlce.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Alone i Back to Yours w Radiu SK tuż w godzinę 15. Czy w dobrych, tego nie wiem, ale w rękach wam zostawiam na pewno. Za chwilę będę razem z wami Sointa i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marzysz o pracy za granicą? EURES to klucz do sukcesu. Dzięki EURES masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców EURES gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. EURES to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat EURES. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swój

0: sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
4: Magda Szewczuk. Na utrudnienia możecie natrafić jeszcze na Krajowej 92 na trasie Siedlce-Kałuszyn. W Gręzowie zderzyły się po południu dwie osobówki i dwie osoby zostały ranne. 20 stopni na siedleckich termometrach. Do końca dnia będzie pogodnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej lunche, obiady i kolacje.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, dwie z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
6: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
7: Dwie osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale dwie osoby już opuściły szpital.
6: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
5: A mieszkańcy są w szoku.
8: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mamy dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
9: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
5: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie szpitala południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 mln zł, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania, drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
10: SK Siedlce News.
4: Magda Szewczuk, dyrektorzy szkół i przedszkoli z Siedlec i powiatu, przedstawiciele sanepidu i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty edukowali się z zakresu diety planetarnej.
11: Myślę, że jest to bardzo duża pomoc dla dyrektorów szkół, aby mieli większą świadomość, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.
4: Podkreśla Joanna Likę, powiatowy inspektor sanitarny w Siedlcach. Uczestnicy spotkania mogli poznać nowe przepisy oraz posłuchać prelekcji dietetyka.
10: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
12: Witajcie kochani, 2:15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Co nie, Cinek?
13: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
12: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why, Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why.
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why. Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia Zetka, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co niecinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Korościel z Radia SK.
0: Pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Korościel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie numery, swoje numery na eskowym messengerze i my będziemy za chwilę do Was oddzwaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć, Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzeć, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch,
0: czy jest duży, kurczę.
4: W twojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, no. Ale już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: nie, ciekawa odpowiedź.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punktu dla Moniki.
3: Ale nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha to i na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie, że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Moniko, jak odpowiesz, to wygrasz mimo starań ogromnych Mateusza. Twoja kategoria, zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
2: Mogę kiedy indziej?
0: Brawo, to jest dobra wygrywasz. Odpowiedź.
4: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
2: Torba.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukierki, ciasteczka, serduszka, całuski, co tam chcecie.
0: Trzymajcie się, pa.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
5: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba, tak nazywa się ten numer. Za 27 minut godzina 16, a teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda i z tym nie dyskutujemy. I teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski. W czerwcu przyszłego roku zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, że Marcin, poczekaj. Chcę ci wspomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie. Tak?
0: Dlatego podjęliśmy decyzję, że zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę. A ja lubię te piosenki, które znam.
0: To musisz
2: spróbować. I właśnie dlatego teraz zagramy piosenkę Every Time We Touch Kaskada. Proszę bardzo.

0: Swear Just Like a Pill i Pink w Radiu SK. Co za piękny dzień, słońce świeci, 7 października. A jeszcze w kalendarzu sprawdzam, że jest dzień borsuka.
1: Nie, wczoraj był dzień borsuka, dzisiaj jest dzień wanny, czyli co najwyżej dzień mycia borsuka.
0: Mycia borsuka tego, co czym w szybę stuka.
1: Nie, sprowokujesz mnie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Ze świeżej dostawy polska kapusta pekińska teraz aż 45% taniej. Tylko 2,99, tak, 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,49.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
14: I po reklamie.

0: Ari i Tough Low w Radio SK.
1: A bo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak jak Tove Jansson, tak która napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, to Tove Lo pewnie czytała Muminków.
1: Nie, tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę news.
1: Okej, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Wiesz, że twój sen może być jeszcze lepszy? Już 9 października w salonie meblowym Emilia odbędzie się spotkanie z ekspertem od zdrowego snu, poświęcone tematyce doboru odpowiedniego materaca. I uwaga, materace aż 20% taniej. Promocja trwa od 9 do 17 października. Dla pierwszych klientów poduszka wspierająca komfortowy sen gratis. Szczegóły promocji oraz regulamin dostępne w sklepie. 9 października, sklep meblowy Emilia Sokołowska 145A. Galeria wnętrz Emilia Sokołowska 174.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Myślisz, że żeby zobaczyć zebrę, wielbłąda czy kapibarę, trzeba wyjechać daleko? Nie, takie miejsce jest w Siedlcach. Czeka tu aż 26 gatunków zwierząt. Zobacz z bliska kapibarę, lemury i małpkę, a zebrę czy wielbłąda możesz nawet pogłaskać i nakarmić. Kolorowo, bajkowo i rodzinnie. Mini Zoo Siedlce. Ulica Dzieci Zamojszczyzny 45. Przyjdź i poznaj nas.
6: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory.

0: ostatnia reklama. Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
3: Magda Szewczuk, do końca dnia w Siedlcach i regionie powinno być pogodnie. W nocy temperatura spadnie do 10-11 stopni. Czwartek będzie pogodny i bardzo ciepły, jutro na termometrach nawet 23 stopnie. W Krześlinie pod Siedlcami roboty drogowe i objazdy.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
4: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
5: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
4: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
6: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
4: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 złotych. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
7: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
4: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
8: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
4: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.
9: SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach pod Siedlcami na finiszu. O szczegółach powie wójt Henryk Brodowski.
10: Było przekazanie już przez wykonawcę. Wykonawca się wywiązał ze swoich obowiązków. Także obecnie są sale meblowane.
3: Inwestycja kosztowała ponad 6 milionów złotych. W najbliższą sobotę o 14 na siedleckim stadionie mecz Ekstraligi Rugby MKS Pogoń Aventa Siedlce podejmie Juwenię Kraków.
9: Santa i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
11: Dwie i pół minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Kościel
12: i Marcin Sońta.
11: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu SK.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer i to bym sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują tę pizzę, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości, aha, Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan boomer i nagrywa coś takiego, że wszystkie, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK. Będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem ogólnie jako kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną, na takim dość wysokim poziomie, i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. Mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich, trochę mi je rozbijesz.
0: Czy ty rozchodziłeś profesjonalnie korki?
1: No może ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów półpiłkarza. Dasz wiary? Mam nadzieję, że wy macie lepsze historie.
0: Słuchaj, ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie półbuty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Już od czwartku mleko łowickie 3,2% UHT, tylko złoty 39 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Wiesz, czego mi brakuje?
7: Więcej miejsca?
6: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
7: Ogrodu na poranną kawę?
6: Tak.
7: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
6: Dokładnie tak.
7: To chyba czas na Strumykowa Residence.
8: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
6: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
8: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt. Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Farruko w Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Takie buty w Radiu SK i tylko w Radiu SK. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego. Czy to będzie jakiś piosenkarz, aktorka być może, do wyboru, do koloru. I w tej sprawie jest z nami
2: Marcin. Witamy cię, Marcin.
3: Witam serdecznie.
2: W czyje buty chciałbyś wejść, Marcinie?
3: Ja bym chciał wejść w buty swojego teścia Władka.
2: A po co?
3: Żeby poczuć tego countryside era, wstać rano, iść wydoić krówki, mieć swoje mleko.
0: Aha. Twój teść jest później... countryside era, tak? Jego? Czyli jasne. Jest rolnikiem, czy też farmerem bardziej by pasowało w tej sytuacji?
3: Może, można tak powiedzieć, że jest rolnikiem na teraz takiej platformie i jak widzę tego filmiki, jak on tam dodaje różne, że robi z mleka sery i tak dalej, to mi tylko ślinka cieknie i tak trochę czuję, że mi krew zalewa.
2: No jasne, i wiesz co, jest prosty podział między rolnikiem a farmerem, po prostu farmer ma strzelbę, a rolnik nie. To ma strzelbę czy nie, twój teść?
3: Nie ma.
2: Nie ma, no to rolnik. Słuchaj, 1000 złotych dla ciebie, do wykorzystania w salonach Wojas i na wojas.pl. Co ty na to?
3: Jestem za.
2: All right, no to gratulacje serdeczne, mamy dla ciebie nawet spontaniczne oklaski.
0: Staśmy. To jakie to będą buty w takim razie, żeby to tak dobrze na to pole pasowało?
3: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
0: Okej, to miłych zakupów ci życzymy. Baw się dobrze.
3: Dzięki wielkie.
2: A, wszystkiego dobrego.
0: A zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK, to Mrozu, piosenka z początków kariery, kiedy Mrozu znał tylko słowo na literkę M, miliony monet, Mrozu w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: super cenie. 22,99. Tak, 22,99 za sztukę.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, to szybkim krokiem po schodach najlepiej tu w dół.
0: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Już od czwartku. Mleko łowickie 3,2% UHT. Tylko złoty 39 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma. Oferuje

0: wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. A tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
1: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
0: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
2: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
0: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastianem.
3: Gdyby była możliwość 20 lat, prosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, prosiłbym o 30 lat.
0: Mówił Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
4: SK Siedlce News.
5: Magda Szewczuk, Uniwersytet w Siedlcach chce się rozwijać. Uczelnia planuje w tym roku akademickim sporo inwestycji.
6: To dla studentów rozwijamy bazę dydaktyczną, inwestujemy w zaplecze aparaturowe. Realizujemy w tym roku projekty rozwojowe o łącznej wartości 30 milionów złotych.
5: Mówi Beata Gałek, rzecznik prasowy uczelni. Uniwersytet chce także rozwijać współpracę z pracodawcami. 18 października w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach będziecie mogli obejrzeć spektakl pod tytułem Odyseja.
4: Sońta i Korośce.
7: Czytni SK.
4: Radio SK.
8: To jest Radio SK, kochani, 2 minuty po 17. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na SK-owym Messengerze, że kangur był widziany na zakupach w złotych tarasach. Wiesz?
9: Co ciekawe, miał własną torbę.
8: Właśnie. I w tej...
9: I gramy dalej, panie i panowie. 2,5 minuty.

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: Po jednej nutce. Znaczy, było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: A?
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julię Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia. Że to jest deal życia, absolutnie,
0: tak,
1: $3000.
0: Tak, no.
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment. Zatrzymajmy się na moment, bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie ona brała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: To on jest biznesmenem.
1: On jest biznesmenem.
0: No.
1: Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym, na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Autoglas wymienia.
1: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
3: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
2: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
3: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: I po reklamie.

0: ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. Tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy!
1: No jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie. To akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób do oszczędzania.
0: Jak pani bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś, co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chce pani torbę, to trzeba nagrać drugą głosówkę.
2: Właśnie.
0: Tak jak pani potrafi.
2: Butelka oczywiście na benzynę.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 18. Dzisiaj uczymy was, a wy nas, jak sprytnie oszczędzać. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Kolejny sposób na oszczędzanie, słuchamy.
1: Cześć. Na pewno każdy zna to uczucie, gdy zamówi się coś w internecie, przychodzi paczka do domu, patrzymy znowu na ten sam produkt i okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
2: To fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no, pewnie bym się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej i paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
0: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko teraz proszek do prania bryza aż 5,85 kg. 90 prań z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
12: Masz ochotę na chwilę, w której po prostu zamykasz oczy i się wyłączasz? Poznaj Glow Up Studio Urody Agata Kania w Siedlcach i nowość Head Spa dla kobiet i mężczyzn. Sensoryczny rytuał, delikatny dotyk, masaż skóry głowy, relaksujące mycie, masaż wodny i pielęgnacja włosów, a także stylizacja rzęs i brwi, manikir, pedikir, zabiegi na twarz, masaże oraz szkolenia.
13: Glow Up Studio Urody, Siedlce, ulica Garwolińska 24.
12: Twoja chwila blasku.
14: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla – gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego – idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex – twój deweloper od 35 lat.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i powiedział do Cinka: weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i, no i słuchamy.
1: No ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zapalone światełko to nasz hołd dla bliskich nam osób, które już odeszły. Uczcijmy ich pamięć najpiękniejszymi zniczami firmy Lux. Firma Lux to producent wysokiej jakości zniczy i wkładów długopalących.
7: Hurtownia zniczy Klaudia oferuje ponad 200 wzorów zniczy w hurtowych cenach.
6: Gdy ty dbasz o sferę duchową,
7: hurtownia Klaudia troszczy się o twoje finanse. Do pełnego opakowania zniczy dodatkowy rabat.
6: Hurtownia zniczy Klaudia zaprasza. Siedlce, ulica Katedralna 6, obok banku.
8: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
9: Co najbardziej kocham w jesieni? Ramen. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z tą porą roku. Taki rozgrzewający, cudownie sycący, orientalny i zawsze najlepszy na poprawę jesiennego nastroju. A jeśli ramen, to z restauracji Sushi Park. Tam to dopiero przyrządzają przysmaki. Zapraszamy po jesienne doznania. Restauracja Sushi Park. Siedlce Starowiejska 21.
10: www.sushipark.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Magda Szewczuk, na Krajowej 62 na odcinku Brzozów Sokołów Podlaski trwają roboty drogowe. Mamy tam ograniczenie prędkości. W nocy temperatura w Siedlcach spadnie do 10 stopni. Jutro będzie bardzo pogodnie, a na termometrach nawet 23 kreski.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli.

0: Edyce News.
1: Magda Szewczuk, nadburzański park krajobrazowy walczy o tytuł Cudu Polski w plebiscycie organizowanym przez National Geographic Traveler.
2: Nazywa się nadburzański, ale chroni 120 km rzeki Bug, ale również 40 km rzeki Narew. To są dwie w Europie duże rzeki, które mają ponad 400 km.
1: Mówi Sylwester Hołos, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Część parku znajduje się w powiecie siedleckim. W najbliższy piątek ligowe granie wznawiają piłkarze Pogoni Siedlce. Na wyjeździe zmierzą się z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
3: Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry.

0: Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomoga, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz, czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką. Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA. Jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: Mistrzunio w nagrywaniu dobrych kawałków. My Body Isn't Ready to Snowboros, oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie, co u was, od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny. Wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: Tylko do środy. Boczek wieprzowy bez żeber. Wieprzowina klasy S. Rostos uboju. Aż 28% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 20,99.
12: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
14: I po reklamie.
15: U, dojś.

0: Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly i Major League DJs za nami w Radiu SK w Imprezce, ale spokojnie, za chwilę m.in. Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi. Sytuacji, kiedy może zrobić i pizzę do swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakie okazji wy na pewno nie odpuścicie? SK.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 4.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: I po reklamie.

0: wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed 19 wesce. Chwalisz czy się żalisz? O to pytam. No i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości i dla was fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. Radio SK. To na fali Radia SK, za chwilę Dua Lipa.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Już od czwartku soczyste cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 8,99. Sprawdź więcej hitów w nowej gazetce.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Czas na przerwę, czas na relaks. Teraz kawy rozpuszczalne Jacobs Granat Gold i krema 200 i 220 gramów w super cenie. 22,99. Tak, 22,99 za sztukę.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
11: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
12: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Wiesz, że twój sen może być jeszcze lepszy? Już 9 października w salonie meblowym Emilia odbędzie się spotkanie z ekspertem od zdrowego snu, poświęcone tematyce doboru odpowiedniego materaca. I uwaga, materace aż 20% taniej. Promocja trwa od 9 do 17 października. Dla pierwszych klientów poduszka wspierająca komfortowy sen gratis. Szczegóły promocji oraz regulamin dostępne w sklepie. 9 października, sklep meblowy Emilia Sokołowska 145A. Galeria wnętrz Emilia Sokołowska 174.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24. To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
17: Siedlce na czasie.
18: Magda Szewczuk, w Siedlcach odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercja.
19: 14. edycja festiwalu. W tym roku mamy 8 spektakli konkursowych od 16 października do 12 grudnia trwa festiwal.
18: Mówi Anna Kasjaniuk z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Pierwszym festiwalowym spektaklem będą Damy i Huzary w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
2: muzyką się żyje.
0: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół

0: znamy, to wydana w wakacje Laweta.
1: Impreska. Impreska. Impreska.
0: Mam nadzieję, że nikt dzisiaj na lawecie do domu nie wraca. Dwie minuty po godzinie 19 i w tej godzinie imprezki pełnej okazji. Kogoś obdaruje 300 na zakupy bez wychodzenia z domu. Szczegóły na sk.pl, ale najpierw gram. Będzie David Guetta z Andreo Bocelli między innymi, a potem Dua Lipa. Tu Hanczak, witajcie.

0: istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowały mu kogoś wspomnienia. Guru Josh Project, Infinity. No dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie, opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas. Mm-hmm. I wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem. I wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem. I tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów, powiedz już?
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl. Może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na SK.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to Jamie Mitchell.

0: Cicho Sza, nowy hit w Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli jej hit A Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo, dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Myślisz, że żeby zobaczyć zebrę, wielbłąda czy kapibarę, trzeba wyjechać daleko? Nie! Takie miejsce jest w Siedlcach. Czeka tu aż 26 gatunków zwierząt. Zobacz z bliska kapibarę, lemury i małpkę, a zebrę czy wielbłąda możesz nawet pogłaskać i nakarmić. Kolorowo, bajkowo i rodzinnie. Mini Zoo Siedlce. Ulica Dzieci Zamojszczyzny 45. Przyjdź i poznaj nas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. I po reklamie. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

0: Muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezie Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku? Przynajmniej weekend i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia, co wy na to? Odlot ściśle tajny. Ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo, proste są zasady. Polega to na tym, że wy się zgłaszacie. Jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiecie za to kiedy, który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu, bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Sway Lee, Sunflower już teraz w imprezie, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

Nowość, która brzmi doskonale. Neptunik i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko teraz proszek do prania bryza aż 5,85 kg. 90 prań z kartą klienta tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz ochotę na chwilę, w której po prostu zamykasz oczy i się wyłączasz? Poznaj Glow Up Studio Urody Agata Kania w Siedlcach i nowość Head Spa dla kobiet i mężczyzn. Sensoryczny rytuał, delikatny dotyk, masaż skóry głowy, relaksujące mycie, masaż wodny i pielęgnacja włosów, a także stylizacja rzęs i brwi, manikir, pedikir, zabiegi na twarz, masaże oraz szkolenia.
10: Glow Up Studio Urody, Siedlce, ulica Garwolińska 24.
9: Twoja chwila blasku.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
13: Siedlce na czasie.
14: Magda Szewczuk, Nadbużański Park Krajobrazowy walczy o tytuł Cudu Polski w plebiscycie organizowanym przez National Geographic Traveler.
15: Nazywa się Nadbużański, ale chroni 120 km rzeki Bug, ale również 40 km rzeki Narew. To są dwie w Europie duże rzeki, które mają ponad 400 km.
14: Wyjaśnia Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Część parku znajduje się na terenie powiatu siedleckiego. Głosowanie trwa do 13 października.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: W weekend pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla Was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje Eska. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115. To jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
18: Imprezka.
17: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj.

0: Dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi eskowe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Już od czwartku schab wieprzowy bez kości, wieprzowina klasy S prosto z uboju. Z kartą klienta aż 36% taniej, tylko 13.

0: złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: I po reklamie.

0: SK Siedlce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny i dlatego pytanie będzie związane z wanną, z kąpielą. Co do wanny, do kąpieli można dodać? Proszę bardzo, Kasia.
2: Płyn do kąpieli.
0: Maciek?
1: Kaczkę.
0: Wiadomo, że kaczkę, Kasia.
2: Co można dodać?
0: No jeszcze,
2: dalej?
0: No.
2: Pianę.
0: No dobra, Maciek.
1: Szczotkę do stopy.
0: Kasia, ciekawe upodobanie. No dobra, no, Kasia, no.
2: Świeczki.
0: Maciek,
1: robaczko. Książkę.
0: Oby się nie zalała. Kasia.
2: Głośnik z muzyką.
0: Oby nie wpadł. Maciek.
1: Tablet.
0: No, widzę, za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle bierze stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy. Dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostajecie eskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
4: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

Gitary mają się całkiem nieźle, cały czas. Temple City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kupuję

0: wszystko mam.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
2: Siedlce na czasie.
3: Magda Szewczuk. W tym tygodniu na ekranach siedleckich kin króluje Lalka, czyli polska superprodukcja z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych. Możecie wybrać się również na polską komedię 100 dni Misja Zeus. Na ekranach siedleckich kin także amerykańska produkcja W sercu dziczy. Na ekranie m.in. Brad Pitt. A z dzieciakami możecie wybrać się m.in. na animację Zapomniana Wyspa. Szczegółowy repertuar macie na stronach siedleckich kin.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn lokalny siedleckiej Eski. Przedłużający się remont ronda Starowiejska Janowska w Siedlcach długo dawał się we znaki kierowcom. Obecnie rondo jest otwarte, ale tylko częściowo. To znaczy jest przejezdne dla osobówek, ale zamknięte dla samochodów ciężarowych, które nadal muszą korzystać z objazdów. Niestety, objazdy spowodowały coś więcej niż utrudnienia. Zniszczeniu uległo drugie, mniejsze rondo na ulicy Starowiejskiej. W związku z tym magistrat planuje w najbliższym czasie remont również tego ronda. O szczegółach Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta miasta Siedlce.
2: Miasto Siedlce owszem wyremontuje rondo. Rondo zostało uszkodzone z tego względu, że był tam zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych, jednak te samochody wjeżdżały niestety, w związku z tym nawierzchnia uległa uszkodzeniu. Remont rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że potrwa dość szybko. Remont wyniesie około 50 tysięcy złotych. Prosimy o wyrozumiałość, musimy chwilę zacisnąć zęby, aby za chwilę było lepiej. Miejmy nadzieję, że wszyscy kierowcy i mieszkańcy będą zadowoleni z ostatecznych prac.
0: SK Siedlce.
1: Dyrektorów oraz pracowników szkół i przedszkoli z Siedlec i powiatu siedleckiego, przedstawiciele sanepidu i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty edukowali w zakresie diety planetarnej. Nie jest to żadna rewolucja, przekonywali, przypominając, że rozporządzenie dotyczące zdrowego żywienia dzieci i młodzieży obowiązuje już od 2015 roku.
3: Joanna Likę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach. Dzisiaj jesteśmy w trakcie konferencji przeznaczonej dla dyrektorów szkół i przedszkoli, czyli placówek oświatowych z naszego terenu, czyli całego powiatu siedleckiego. Też gościnnie uczestnikami są studenci dietetyki Uniwersytetu w Siedlcach. Celem konferencji jest przybliżenie, na czym polegają te jakby nowe wymagania przepisów prawnych w zakresie zapewnienia odpowiedniego żywienia dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych, czyli zapewnienie odpowiedniej jakości produktów spożywczych i produktów spożywczych, które są bezpieczne. Odpowiedniej zawartości białka, węglowodanów i tłuszczy. Myślę, że jest to bardzo duża pomoc dla dyrektorów szkół, aby mieli większą świadomość, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zmiany w pewnym sensie są przepisów prawnych, ale na pewno celem nadrzędnym jest dobra jakość i żywienie naszych dzieci i młodzieży, aby nie dopuszczać do otyłości czy chorób dietozależnych.
4: Witam bardzo serdecznie, jestem Nadia Zdziborska, koordynator zespołu dietetyków Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. W dniu dzisiejszym na tym ciekawym wydarzeniu miałam tą okazję powiedzieć Państwu troszeczkę na temat zdrowego odżywiania i znaczenia tego zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży, bo wydaje nam się, że wiemy bardzo dużo w tym temacie, ale cały czas jesteśmy zaskakiwani i my to też widzimy w codziennej naszej praktyce, w pracy w szpitalu właśnie, gdzie konsultujemy również pacjentów na oddziałach pediatrycznych i problem z zaburzeniami odżywiania, problem z nadwagą i otyłością, problem z różnymi dolegliwościami gastrycznymi, tak? Właśnie jest bardzo mocno powiązane z tym nieprawidłowym żywieniem i w dniu dzisiejszym troszeczkę takich informacji zostało tutaj Państwu przekazane, ale też powiedzieliśmy sobie troszeczkę na temat tej diety planetarnej i tych nowych wytycznych, które od 1 września właśnie weszły w szkole, bo jest taka duża obawa i taka duża nagonka medialna, że tutaj nagle zabraknie mięsa dzieciom, dzieci nie będą miały siły funkcjonować, że nasiona roślin strączkowych spowodują, że już przejdą na ścisły weganizm, tak? Więc no, chcieliśmy dzisiaj odczarować troszeczkę tą nagonkę medialną i powiedzieć, że wcale nie jest aż tak bardzo restrykcyjnie i naprawdę można coś zgodnie z rozporządzeniem stworzyć, coś ciekawego i coś zdrowego, które będzie służyło właśnie dalszym pokoleniom.
1: No to jak ta dieta w takim razie powinna wyglądać?
4: Przede wszystkim powinna być urozmaicona, bo bardzo często mamy problem z tym taką małą różnorodnością produktów spożywczych, które spożywamy. Nie tylko dzieci i młodzież, ale też my dorośli. Dlatego też powinny królować warzywa. I tutaj jest duży nacisk na to, żeby było więcej warzyw, owoców, właśnie jako takie alternatywne źródło białka, te nasiona roślin strączkowych, więcej właśnie orzechów, nasion pestek, zdrowe tłuszcze, po prostu bardziej kolorowo na talerzu, tak? Nie tylko mięso, właśnie ziemniaczki, biała bułeczka, ale troszeczkę więcej produktów pełnoziarnistych, produktów z ograniczeniem dodatku cukru, właśnie i soli dla zdrowia ogólnie i ten wybór wody zamiast słodzonych napojów.
1: Czy w szpitalu pojawia się wiele dzieci faktycznie mających problem z otyłością i z jakimiś chorobami, które są jej wynikiem?
4: Niestety to, co my obserwujemy, to chyba nie ma już takiego tygodnia, w którym nie są zlecane konsultacje dietetyczne właśnie dla pacjentów oddziału, między innymi pediatrycznego, i bardzo często coraz częściej trafiają dzieci do diagnostyki choroby otyłościowej. To nie jest choroba już tylko i wyłącznie osób dorosłych, ale w coraz tym młodszym wieku obserwujemy właśnie ten trend nadmiernej masy ciała i co za tym idzie, całego szeregu chorób metabolicznych, między innymi właśnie insulinooporności, w konsekwencji cukrzycy, problemów z nadciśnieniem tętniczym w młodych latach życia, czy właśnie różnych problemów właśnie tutaj ze strony przewodu pokarmowego, więc niestety ten problem jest coraz bardziej obserwowany, ale z drugiej strony też obserwujemy falę zaburzeń odżywiania, typu właśnie anoreksja, najczęściej chyba właśnie anoreksja, różnego rodzaju problemy z wybiórczością pokarmową, tak, gdzie też ta rola prawidłowego odżywiania, tej nauki komponowania prawidłowych posiłków jest bardzo istotna.
1: Jak to, że te dzieci będą żywione lepiej teraz w szkołach, wpłynie na ich organizmy w przyszłości?
4: Na pewno ważne jest to, żeby pokazać tym dzieciom, że da się troszeczkę bardziej kolorowo jeść, że jest taka możliwość, żeby ten talerz wyglądał bardziej atrakcyjnie, a to w konsekwencji będzie się przekładało na ich przede wszystkim codzienną koncentrację, pamięć, codzienne zdrowie, wzmocnienie odporności, bo dzieci i młodzież nie myślą długofalowo, nie myślą gdzieś tam o zawałach serca i udarach mózgu w przyszłości, prawda? Ale na takie codzienne funkcjonowanie, nawet na poziom po prostu energii. A oczywiście w konsekwencji te wszystkie wybory, codzienne wybory żywieniowe będą miały ogromny wpływ na późniejsze lata życia.
5: Witam serdecznie, jestem Alina Adamiak, starszy asystent powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w sekcji żywności i żywienia. Dzisiejszym tematem mojego wystąpienia były zmiany w rozporządzeniu dotyczącym żywienia w jednostkach oświatowych i sprzedaży środków spożywczych w sklepikach szkolnych. Głównie było to troszeczkę takie uspokojenie dyrektorów, jeśli chodzi i dyrektorów, no i osoby przygotowujące posiłki, sprzedające, o tą rewolucję, którą głoszą media. No przepraszam bardzo, ale media głoszą, że jest taka rewolucja. Nie jest to żadna rewolucja, nowe rozporządzenie zmieniło się, zaostrzyło. Natomiast my na tych prawidłowych zasadach żywienia i na rozporządzeniach objętych pracujemy już tak naprawdę od 11 lat, gdzie nam weszło rozporządzenie w 2015 roku. Natomiast teraz co się zmieniło, dążymy do tego, żeby jak dalej obniżać spożycie cukru przez dzieci, spożycie tłuszczu, spożycie soli, bo to jest chyba najtrudniejsze, znaczy to powoduje u dzieci, znaczy mam dzieci pobudzone, tak, i jednym z powodów tego pobudzenia jest między innymi to, że dzieci naprawdę spożywają olbrzymie ilości cukrów. Więc to rozporządzenie przede wszystkim obniża cukry, wprowadza, zmienia, tutaj mówią, że rozporządzenie nie daje mięsa dzieciom, nic bardziej mylnego, po prostu tu wymieniamy, wymienione jest białko zwierzęce na białko roślinne, jest różnorodność produktów, jest jakby uzupełnianie tych produktów pełnowartościowych, pełnozbożowych, z przemiału pełnozbożowego, natomiast obniżamy cukr, sól i tłuszcze. Diety eliminacyjne też tutaj są wzięte pod uwagę, dzieci z alergiami, bo mamy właśnie te bezlaktazowe dodane składniki. Nie ma żadnej rewolucji.
1: Najwięcej kontrowersji budzą rośliny strączkowe.
5: Rośliny strączkowe, ale tak jak powiedziałam, naprawdę na przestrzeni tych 10 lat w żywieniu zbiorowym zawsze zupa fasolowa, zupa grochowa była. jako ten posiłek, może w postaci nie drugiego dania, to teraz tutaj jest to drugie danie, natomiast były zawsze rośliny strączkowe w posiłkach, więc to jest tylko dołożenie do przepisu, tak, do tych wymagań. No i tyle, no warzywa strączkowe, tak, największa rewolucja. No i brak mięsa, tak.
1: Czy kucharki się nie buntują?
5: Nie słyszałam. Znaczy one się boją, tak? Bo wiadomo, że to są zmiany, że to powoduje no jakiś tam lęk, tak? Czy zdołają wydołać, czy zdołają to jakoś uzupełnić. Tutaj może tego dzieci nie widzą, ale dla kucharek też największą zmianą jest to, że muszą wyliczyć, czy zapewnić, bo tu już też poszło w przepis, zapewnienie zapotrzebowania energetycznego na białko, tłuszcze, węglowodany. Muszą sobie wyliczyć konkretną grupę, którą żywią, bo mamy zgodnie z tymi polskimi normami. Normy mówią nam o przedziałach wiekowych, o przedziałach, chłopcy, dziewczynki mają inne zaopatrzenie, jeszcze tam aktywność fizyczna wchodzi w grę. I dla osób przygotowujących posiłki wydaje mi się, że to jest tym, tą trudnością. W tym rozporządzeniu z mojego punktu widzenia to jest największą trudnością dla nich. Natomiast z przygotowaniem posiłków strączkowych, może tych kotletów jakichś strączkowych, tak, czy kotleta jakiegoś jajecznego, po prostu tego nie przygotowałem. Tak jak mówię, były zawsze zupy strączkowe, była fasolka po brytońsku, tak? To umieją robić. Natomiast tu dla nich wyzwanie, jeśli chodzi o przygotowanie tego. Chodzi o to, że polskie normy... Inną potrzebę energetyczną ma chłopiec w wieku 6 lat, inną ma chłopiec, dziewczynka w wieku 6 lat i na przykład inną potrzebę energetyczną, czyli tej mocy, którą dostarczamy z posiłku, inną ma dziecko 3-letnie, tak, w przedszkolu, w podziale na chłopca i dziewczynkę. Właśnie, żeby jakby wyśrednić to różnicowanie wiekowe, bo to jest to wyliczenie tej średniej normy ważonej. Z konkretnego wzoru, tak, i udziału dzieci w 3-letnich, udziału dzieci 5-letnich, tak, bo te grupy żywieniowe są różne, tak? Czy w szkole jedynce będzie 10 dziewczyn i 10 chłopców, a w szkole dwójce będzie 5 chłopców i 7 dziewczynek w różnym wieku. No i to zapotrzebowanie energetyczne dla tej grupy dzieci będzie inne, a dla jednego dziecka będzie też inne. My nie żywimy jednego dziecka, tylko żywimy grupę. Dlatego te kucharki muszą zbilansować te potrzeby energetyczne całej tej grupy i wyłożyć jak gdyby na talerz do jedzenia. To rozporządzenie w 2015 roku dawało restrykcje takie jak w 2026. Te 10 lat mieliśmy okres, że tak powiem, przejściowy, tak? I już się dostosowaliśmy do tego. Producenci poobniżali też zawartość tłuszczu, zawartość białka, stosując się do tego żywienia zbiorowego zamkniętego. Teraz muszą troszeczkę mniej zmniejszyć, jeszcze niżej zejść, no zwłaszcza z tym cukrem, tak? Bo tłuszcze to niekoniecznie, ale ten cukier. Ile to może potrwać? Nie wiem, a to też myślę, że tylko pół roku do końca roku powinny się pojawić te produkty z obniżoną zawartością cukru. Tak mi się wydaje. No mówię, to też producent ma i etykiety i muszę recepturę troszeczkę zmniejszyć. Jeszcze wchodzą też zamówienia publiczne, tak, że my szkoły składając zamówienie publiczne na poszczególne produkty muszą też zmienić sobie wymagania do tych zamówień publicznych. Wszystko się ułoży. Naprawdę w 2015 roku wtedy była olbrzymia rewolucja, wtedy było olbrzymie po prostu zawirowanie. Teraz już nie. I zalecaliśmy pewne rzeczy. No nie było u nas na terenie powiatu siedleckiego, nie było wniosków o ukaranie za nieprzestrzeganie tych przepisów 2016 roku. Także myślę, że szkoły, przedszkola i osoby prowadzące działalność w zakresie właśnie żywienia dzieci, młodzieży i sklepików szkolnych będą po prostu dostosowywać się do tego.
6: Dzień dobry, nazywam się Marzena Oknińska, jestem kierownikiem sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Na dzisiejszej konferencji, która nosiła tytuł Zdrowie dzieci i młodzieży od żywienia do świadomych wyborów, w moim wystąpieniu chciałam wesprzeć dyrektorów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności. zarówno przepisy prawa, jak i praktyczne zastosowanie ich przy nadzorze nad żywieniem w szkole jest elementem, który nie powinien przerażać, a powinien być ułatwieniem dla zapewnienia bezpieczeństwa posiłków serwowanych dzieciom. Współpraca inspekcji sanitarnej, dyrektorów szkół, a także rodziców jest niezbędna do tego, żeby kształtować świadome wybory dzieci dla zapewnienia im zdrowia, tak i lepszej przyszłości. Także zachęcamy, proszę też nie postrzegać inspekcji sanitarnej jako tylko organu kontrolnego, ale także jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie szerzenia oświaty zdrowotnej i profilaktyki chorób.
0: SK Siedlce News.
7: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce gość Tomasz Markiewicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Magdo, również bardzo serdecznie.
7: Ja Państwu zdradzę, jeśli jeszcze tego nie wiecie, że Tomek jest dziennikarzem jednej z siedleckich gazet, jest konferencjerem, no i znany jest z zamiłowania do podróży i do muzyki. I dzisiaj postaramy się Państwu trochę opowiedzieć o tych muzycznych podróżach Tomka, bo ty, można powiedzieć, na całym świecie bywasz na festiwalach, często jesteś oddelegowywany właśnie do pracy na festiwalach. To, że bywałeś wielokrotnie w Sopocie, w Opolu, to myślę, że wiele osób wie, bo miało okazję czytać twoje teksty, właśnie piękne relacje z tych festiwali, ale Tomek, ty jeździłeś, można powiedzieć, pół świata, no można powiedzieć, podążając tym muzycznym szlakiem.
8: No to jest tak, wiesz, że rzeczywiście... Tak jak mówiłem ci kiedyś, chyba kiedyś rozmawialiśmy i też mówiłem ci, że pasja jest jak koń w galopie, nie da się jej zatrzymać, prawda? No więc ta pasja, tak jak mówisz, muzyka połączona razem z podróżami. Jeżeli chodzi o podróże, to rzeczywiście odwiedziłem 48 krajów na 5 kontynentach. No i w tym roku będzie na pewno już 50, bo ta 50 to będzie Australia, bo byłem bardzo blisko. Wyobraź sobie, że byłem w Singapurze i miałem 2 godziny lotu, ale chciałem zobaczyć jeszcze Chiny i Malezję. Także byłem bardzo blisko, ale już zabrakło pieniążków, a jednocześnie te Chiny i Malezja troszeczkę ukradły, prawda, te finanse, prawda. No więc oczywiście nie dotarłem do tej Australii. W tym roku 50. kraj to będzie Australia. Ach, no słuchaj, to rzeczywiście niesamowite historie, bo tak, od Rio de Janeiro poprzez Buenos Aires, potem oczywiście Karaiby, czyli Meksyk, Dominikana, Jamajka. Jamajka, bardzo muzyczny wyjazd, bo oczywiście ta muzyka reggae, Bob Marley i to wszystko, co się działo, to był jeden właśnie z tych wyjazdów muzycznych, o co pytasz. Ale też, wiesz, Singapur, Chiny, Malezja, czyli te, Azja taka, wiesz, piękna, niezwykła, cudowna Azja. Tam też dużo było takich akcentów muzycznych, ale tak naprawdę nie musimy aż tak daleko wyjeżdżać, żeby doświadczyć muzycznych, różnych niesamowitych fascynacji. No ja byłem oczywiście akredytowany jeszcze na Eurowizji w Sztokholmie i Tel Awiwie, prawda?
7: No czy to też, warto o tym wspomnieć.
8: Tak, czy na festiwalu filmowym w Cannes, ale Szwajcaria jakąś taką niesamowitą była przygodą w tym roku dla mnie, ponieważ ja poleciałem do Lugano, bardzo pięknej miejscowości, w której są krystaliczne jeziora, piękne Alpy, i bardzo blisko jest Locarno. Locarno, gdzie odbywał się festiwal muzyczny. Co roku odbywa się festiwal muzyczny, słuchaj, który się nazywa Moon Stars, pomiędzy takimi pięknymi, zabytkowymi, kolorowymi kamienicami, palmami oczywiście, które właściwie są, no już właśnie w każdej już praktycznie europejskiej miejscowości. No i tam w połowie lipca występowały takie gwiazdy na tym festiwalu Moon Stars, jak Kim White, jak Rita Ora, jak Jamiroquai, czy znany z lat 80. zespół Duran. No to rzeczywiście przeżycie dla mnie było to niesamowite. Ale powiem ci, Magda, jednym z najbardziej wyczekiwanych artystów, a właściwie duetu, jeden z najbardziej wyczekiwanych artystów w duet, to był zespół Roxette. Pamiętasz,
7: proszę,
8: zespół Roxette?
7: Oczywiście.
8: No słuchaj, kiedyś i to był taki eksportowy, na eksport gwiazda ze Szwecji, ze Sztokholmu, zespół Roxette, czyli Mari Fredriksson i Per Gessle, prawda? Oni nawet nie tylko w całej Europie byli na sztatlist przebojów, ale również oczywiście w Stanach Zjednoczonych na liście Billboardu. No i wyobraź sobie, że Nie bez powodu, bo w tamtejszej właśnie Alei Gwiazd Locarno można zobaczyć odcisk dłoni Marii Fredriksson. Tak, no niestety, która zmarła w 2019 roku po wieloletniej chorobie nowotworowej. To bardzo, bardzo smutna informacja, no ale to już było wiele lat temu, także zdążyliśmy się oczywiście do tego przyzwyczaić, a Per Gessle, czyli jej partner muzyczny, który z nią występował, długo nie wiedział, czy po śmierci Marii wracać jeszcze do tej muzyki Roxette. No i na konferencji prasowej w Locarno w Szwajcarii właśnie opowiadał o tym, że przez długi czas był to dla niego temat taki zbyt mocno emocjonalny. Po prostu nie wiedział, jak do tego podejść, czy reaktywować ten zespół Roxette, czy nie. Ale wspominał, że sama Mary jeszcze przed zakończeniem kariery koncertowej, a to było wtedy, kiedy jeszcze brała tą chemię, prawda, kiedy była bardzo osłabiona tą chorobą, mówiłaby, nie porzucał tych piosenek i kiedyś po prostu do nich wrócił. I rzeczywiście Per Gessle wrócił z zespołem Roxette, wystąpił w Locarno, koncert był bardzo piękny. Nową wokalistką zespołu jest Lena Philipson, która również podczas konferencji prasowej wspominała, że ona nie chce zastępować absolutnie Marii, bo nie da się jej zastąpić, tak jak wielu innych fantastycznych artystów, prawda? Nie da się zastąpić Michaela Jacksona, nie da się zastąpić George'a Michaela, nie da się zastąpić Amy Winehouse, czy też wielu innych, Tiny Turner też oczywiście, zdecydowanie. Ona jej oddaje hołd po prostu, prawda, tymi koncertami. No a Per Gessle oczywiście jest pełnoprawnym członkiem i założycielem zespołu Roxette, więc powiem ci, że taka piękna, cudowna przygoda spotkała mnie w Locarno, dlatego chciałbym koniecznie zaprosić mieszkańców Siedlec, prawda, czy też w ogóle moich rodaków, żeby wyjeżdżać na takie fantastyczne festiwale w Szwajcarii, chociażby dlatego, że liczba gwiazd muzyki, jaką zobaczymy na tych festiwalach w Szwajcarii, czy w Montreux, bo ja jeszcze byłem w Montreux, oprócz tego, że w Locarno, to jeszcze byłem w Montreux. No i ta liczba gwiazd, które zobaczymy w Montreux, czy na przykład w Locarno w Szwajcarii, jest zdecydowanie większa niż na openerze w Gdyni.
7: Więc jak państwo planujecie sobie gdzieś tam
8: wakacje szczególnie, wakacje, bo to lipiec.
7: Tak, wakacje,
8: bo
7: to lipiec. To może warto właśnie takim muzycznym szlakiem podążyć.
8: Absolutnie, wiesz, a w Locarno jeszcze oczywiście odbywa się słynny festiwal filmowy w sierpniu. To jest połowa sierpnia. No i na tym festiwalu, ten festiwal filmowy jest trzecim pod względem sławy po festiwalu w Cannes i po festiwalu w Wenecji. Także Locarno generalnie jest miejscem takich festiwali, prawda? Ta miejscowość, miejscem festiwali o randze europejskiej, o randze światowej, także warto tam pojechać.
7: Poleca państwu Siedlczanin Tomasz Markiewicz, który te festiwale już odwiedził, no i tak jak mogliście usłyszeć, ma stamtąd fantastyczne wspomnienia. Tomku, może trochę o tych festiwalach ciut bliżej Siedlec teraz, bo bywałeś bardzo często i w Sopocie, i w Opolu, i w Morągowie, i w wielu innych miastach polskich, gdzie te festiwale się odbywają. I chciałabym, żebyśmy powiedzieli też tak troszeczkę może bardziej lokalnie o tych festiwalach, bo gwiazdy światowego formatu często tam spotykasz, ale warto powiedzieć, że i nasz region nie ma się czego wstydzić, bo pojawia się tam mnóstwo osób związanych z Siedlcami i najbliższą okolicą.
8: Naturalnie, no to ja mogę już powiedzieć w tym momencie, że w Sopocie w tamtym roku zauważyłem na scenie razem z Izabelą Trojanowską, z jedną z gwiazd, występował Mateusz Babiak, który jest gitarzystą znanym z Łukowa. Łukowianin, poza tym skończył Siedlecki Uniwersytet, także Siedlce również są mu doskonale znane. No to jest pierwszy taki akcent z ubiegłego roku, Top of the Top Festival, Mateusz Babiak z Łukowa i absolwent Siedleckiej Uczelni. Z festiwalem w Mrągowie jest bardzo związany Tomasz Radomyski, muzyk ze Zbuczyna, którego znamy z wielu zespołów. Z wielu zespołów, między innymi z Ludzi Szeryfa, gdzie występował razem z Arturem Suchorzebryskim. To jest zespół z Siedlec akurat. Potem występował w zespole Cold Beer, ale także w Mrągowie Tomasz występował z zespołem Droga na Ostrołękę i to na głównej scenie mrągowskiej. ponieważ tam są dwie sceny. Jedna mniejsza, druga większa. Na większej występował zespołem Droga na Ostrołękę. Także to jest też taki akcent, prawda, festiwalu w Mrągowie, nasz akcent lokalny. Ale też bardzo wielu fanów było, bardzo wielu fanów. Ja akurat spotkałem wiele osób z Siedlec, z Buczyna, ze Skurca, nawet jedną osobę spotkałem na festiwalu w Mrągowie. Także tych akcentów rzeczywiście naszych lokalnych, na tych największych festiwalach jest bardzo dużo. Mogę powiedzieć też o tegorocznym festiwalu w Jarocinie.
7: Proszę.
8: Tak, no to kiedyś w 1986 roku zespół Izba S zakwalifikował się do konkursu Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin 86. No i tam rywalizował z zespołami, które wiele lat później stały się ikonami polskiej muzyki rockowej, no bo między innymi Izba S rywalizowała wtedy z Kobranocką, prawda? Kobranocka, Kocham Cię jak Irlandię, pamiętamy doskonale ten hit. Zespół z Torunia, Izba S Siedlec, z Kobranocka z Torunia, no i Sztywny Palazji, Nie gniewaj się na mnie Polsko, z Chrzanowa. No i między innymi z tymi zespołami właśnie, a jeszcze byli Pudelci i był Maleńczuk.
7: Oczywiście.
8: No tak, no i wtedy Izba S właśnie w 86 roku występowała w konkursie, no nie udało się oczywiście zdobyć nagrody, ale im się udało nagrody zdobyć zupełnie na innych festiwalach. W Opolu też nie zdobyli nagrody, występowali, ale zdobyli nagrodę na festiwalu, i tu uwaga, nie każdemu się to spodoba, Piosenki Radzieckie w Zielonej Górze. Ale w latach 80. to był jeden z festiwali, który torował drogę do gwiazd, że tak powiem. No więc zespół Izba S jako laureat, ale to nie tylko Izba S, Urszula oczywiście, gwiazda polskiej estrady, z którą pamiętamy z Konika na biegunach, Malinowego Króla, ale też Dmuchawców, Latawców. To Urszula również jest laureatką festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. No taki był trend w latach 80. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, prawda, że śpiewamy piosenki rosyjskie, no ale w latach 80. i w ogóle w czasach PRL-u tak było. No i zespół siedlecki Izba S był jeden z laureatów tego festiwalu. Nawet jeżeli nie byli przekonani, czyż niekoniecznie kochali, prawda, ten język rosyjski, no to był jeden z bardziej znanych festiwali. No bo wtedy, co mieliśmy w latach 80? Mieliśmy Opole, mieliśmy tak naprawdę Festiwal Piosenki Radzieckiej, mieliśmy Kołobrzeg, prawda, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, no i mieliśmy ten Jarocin. Także takie cztery wielkie festiwale. Także nie było żadnego wyboru. No na festiwalu Piosenki Radzieckiej trzeba było w latach 80. występować i laureaci rzeczywiście później nagrywali płyty, mieli przeboje na listach, mieli piosenki na listach przebojów, tak jak Urszula czy na przykład Izba S z Siedlec. No i zespół Izba S z Siedlec rzeczywiście, pamiętam taka piosenka Ścienny Kalendarz w latach 80. trafiła do czterech takich, chyba na czwarte miejsce czy trzecie miejsce listy przebojów Jedynki pierwszego programu radia. Także to rzeczywiście, no, była kariera. Szkoda troszeczkę, prawda, tej Izby S, bo gdyby oni dzisiaj do dzisiaj grają. A była taka próba w latach 90. czy w 2000, chyba drugim, trzecim, czwartym, już mi trudno sobie przypomnieć, ale była taka próba reaktywowania Izby S. Oni rzeczywiście tutaj mieli w Centrum Kultury i Sztuki próby z tym samym wokalistą Czarkiem Kucharskim, ale dokoptowało też, z Żółwikiem, prawda, który był świetnym gitarzystą w ogóle. No i tam był jeden jeszcze z młodych muzyków, dzisiaj już doskonale znany, Krzysiek Chromiński, który był jako jedyny młody muzyk, który dokoptował właśnie do tego starego składu Izby S.
7: Piękna historia, Siedlczan tym razem, którzy rzeczywiście na dużym, bardzo dużym festiwalu odnieśli sukces. A czy współcześnie mamy większą grupę przedstawicieli naszego regionu, którzy gdzieś tam, czy jako wokaliści, czy jako instrumentaliści, pokazują się rzeczywiście na tych dużych ogólnopolskich scenach? Bo no, ja jestem laikiem, jeśli chodzi o muzykę, Tomku, tu się przyznaję bez bicia. Ja z tych ostatnich lat chyba kojarzę tylko Marcina Sójkę, którego gdzieś tam mogliśmy na tych dużych scenach zobaczyć, ale ja mogłam kogoś pominąć.
8: Tak, Marcin Sójka oczywiście, laureat opolskiej Karolinki. Ja wtedy w Opolu byłem, kiedy zdobył właśnie główną nagrodę, czyli tą opolską Karolinkę. Byłem bardzo dumny z Marcina. Fantastyczna sprawa. I powiem ci, Magda, rzeczywiście, że od tamtego czasu właściwie nic się nie zdarzyło. nic się nie zdarzyło, niestety nie możemy powiedzieć, że jakieś sukcesy tutaj nasze lokalne, czyli siedleccy artyści sięgali po jakieś nagrody na festiwalach, czy też mieli piosenki na listach przebojów. No niestety, tak nie było. Natomiast oczywiście możemy sięgnąć jeszcze głębiej w Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Jedną z gwiazd na przykład będzie Beata Kozidra, która dała specjalny taki koncert Unplugged, czyli największe przeboje, bez zespołu Baim, ponieważ ona też debiutowała na tym festiwalu, ale patrz, ile osób niesamowitych i artystów debiutowało na festiwalu właśnie w Krakowie. I nie wiem, czy wiesz o tym, że jednym z laureatów festiwalu jest prezydent Siedlec.
7: O, proszę.
8: Tak, no więc laureat, ja pamiętam, że Tomka Chapominowicza poznałem na jednej z osiemnastek w Zbuczynie. No i zaraz właśnie, niedługo potem pojechaliśmy do Krakowa na Studencki Festiwal Piosenki. Ja jako dziennikarz muzyczny, natomiast Tomasz jako dziennikarz muzyczny akredytowany na festiwalu, a Tomasz jako artysta. To była zupełnie niezwykła przygoda, biorący udział w festiwalu, no ponieważ on zajął wtedy zaszczytne drugie miejsce na festiwalu i wyobraź sobie, że jury, a tam jury był chyba wtedy Marek Niedźwiecki, Jacek Kaczmarski, naprawdę, wiesz co, same autorytety właściwie, wiesz, polskiej muzyki. Pamiętam, że pierwszego miejsca nie przyznano, a drugie miejsce dostał właśnie Tomasz Chapunowicz. No i w ten sposób dołączył do takiego zacnego i bardzo elitarnego grona laureatów tegoż festiwalu, no bo wiemy, że na Festiwalu Studenckim w Krakowie swoje przygody z piosenką zaczynali, zdobywali nagrodę Ewa Demarczyk, Maryla Rodowicz, to był też oczywiście Marek Grechuta czy Renata Przemyk, także no wspaniałe, wspaniałe nazwiska. No i dzisiaj jak sobie gdzieś tam poszperamy, prawda, poszperamy sobie i zobaczymy, kto był laureatem tego festiwalu, również gdzieś tam w internecie wyszukamy na pewno również Tomka Chapunowicza.
7: Prezydent Siedlec.
8: Prezydent Siedlec,
7: tak. W tym zaszczytnym gronie.
8: W tym zaszczytnym gronie. No a ja miałem to szczęście być wtedy z Tomaszem na tym festiwalu, pamiętam. No i zresztą pamiętam też, jak Magda Sujka występowała. Też, czyli siostra Marcina Sujki. I też
7: Siedlczanka.
8: Tak, już nie pamiętam, czy to było wyróżnienie, czy to była jedna z nagród, prawda? Ale w ogóle, jeżeli chodzi o poezję śpiewaną, my byliśmy zawsze bardzo prężnym takim ośrodkiem. Siedlce były bardzo prężnym ośrodkiem piosenki poetyckiej i jeżeli chodzi o Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, to zawsze były jakieś nagrody albo wyróżnienia. No ale Tomasz Chapunowicz przebił wszystkich, tak, wtedy rzeczywiście nie było pierwszej nagrody, on zdobył drugą, no i to było to tak jak główna nagroda w zasadzie, także no, możemy się pochwalić. No od tamtej pory rzeczywiście nic się nie wydarzyło, niestety. No, Marcin Sujka, o którym rozmawialiśmy w Opolu. Tak, zdecydowanie.
7: A są szanse na to, że któryś z tych młodych siedleców wokalistów, czy któraś z siedleckich wokalistek przebije się w tych najbliższych latach, gdzieś pokaże się na festiwalu? Widzisz takich następców tutaj gdzieś na naszym lokalnym rynku? Czy raczej ciężko o tym mówić póki co?
8: Absolutnie jest ktoś taki, Magda. Jest to Ola Antoniak, która reprezentowała Siedlce w preselekcjach do konkursu Eurowizji. Co prawda nie zajęła pierwszego miejsca, bo jak wiemy, Alicja Szczepińska była tak niesamowita, nieprawdopodobna, no i ma tak niesamowity warsztat wokalny, że oczywiście natychmiast zdobyła jak najwięcej głosów, ale Ola Antoniak zdobyła drugie miejsce
7: tak,
8: w tegorocznych
7: dokładnie
8: preselekcjach. I powiem ci, że rzeczywiście Ola jest niesamowitą wokalistką, ma niesamowite walory wokalne i ona rzeczywiście świetnie się czuje w tych klimatach, które śpiewa. Te piosenki, które wykonuje. No zresztą, Sławomir Sokołowski, to jest autor muzyki, i Aldona Dąbrowska. Znamy ich chociażby z piosenki Color of Love dla Michała Szpaka. Ja wtedy byłem w Sztokholmie właśnie, na Eurowizji, kiedy Michał Szpak śpiewał tą piosenkę. No więc ten sam tandem autorski napisał dla Siedlczanki piosenkę na preselekcję. To jest też w ogóle niesamowita historia. No i Ola zajęła w preselekcjach drugie miejsce. Ola oczywiście, no już startowała w Eurowizji Junior, pamiętamy, tylko Dominik dziennik Arin wtedy ją ubiegł, zdobył pierwsze miejsce i pojechał na tą Eurowizję. Ola startowała w dorosłej Eurowizji z piosenką właśnie Sławomira Sokolskiego. A Sławomira Sokolskiego znamy między innymi z największych przebojów, ale Aldona też. Aldona też chyba pisała wtedy teksty Kolorowe sny dla zespołu Just Five, ale również oczywiście Daj mi tę noc, zespół Polter, lata 80. Te piosenki pisali oni w tandemie, prawda? A mieli też oczywiście kiedyś taki zespół Amadeo, już bardziej blisko takiej muzyki disco polo, i taki słynny przebój Letni wiatr.
7: O proszę.
8: Tak, no to rzeczywiście to jest tak, to są artyści bardzo znani, ale Sławomir Sokołowski też pisał przeboje dla Krzysztofa Krawczyka i jest znanym właśnie takim kompozytorem z Poznania, prawda? Tam zawsze taka scena była kompozytorów bardzo. Ryszard Kniat, Sławomir Sokołowski, bardzo wielu znanych kompozytorów z Poznania, którzy no, komponowali przeboje dla największych gwiazd polskiej estrady, no właśnie dla Krawczyka, dla Krystyny Giżowskiej, Ryszarda Rynkowskiego, dla wielu innych tak naprawdę. Także Poznań rzeczywiście tutaj wyróżnia się na naszej mapie Polski, jeżeli chodzi o kompozytorów. No i tutaj pięknie się wkomponowali i też również napisali przebój dla naszej Oli Antoniak. Ta piosenka miała bardzo dużo wyświetleń w internecie i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta piosenka jest po prostu świetnie wykonana i świetnie wyprodukowana. Także wydaje mi się, że Ola Antoniak ma dużą, a z tego co właśnie Sławomir Sokołowski opowiadał mi, ponieważ jeszcze przed tymi preselekcjami przeprowadzałem z nim wywiad, znaczy przeprowadzałem wywiad z Olą, ale wcześniej rozmawiałem przez telefon z Sławkiem Sokołowskim, to opowiadał mi, że ma duże plany odnośnie Oli, to znaczy, że oni rzeczywiście inwestują w jej talent i mają nadzieję, że wkrótce Ola będzie no, taką gwiazdą, prawda, polskiej estrady. Także miejmy nadzieję, że to się rzeczywiście wydarzy. Na razie rok po preselekcjach mamy taki spokój troszeczkę, prawda? Nic się nie dzieje, nie ma jakiegoś nowej piosenki, nowego singla Oli, ale myślę, że niebawem znowu wystartuje po prostu z jakimś singlem, z jakąś niesamowitą piosenką, tak jak mi opowiadał to Sławek Sokołowski, że wiążą z Olą bardzo wielkie nadzieje na przyszłość.
7: No myślę, że nasi słuchacze również z wielką radością posłuchaliby kolejnego hitu w wykonaniu Oli, a warto dodać, że ona jest bardzo młodą osobą jeszcze, ona jest jeszcze uczennicą liceum w Siedlcach.
8: No tak, chodzi do Królówki oczywiście, dokładnie. Jest uczennicą Królówki, można ją zobaczyć na ulicach Siedlec. To była w ogóle niesamowita historia, bo w momencie, kiedy jej piosenki, ta piosenka cały czas gdzieś tam była prezentowana w telewizji, w preselekcjach i w momencie, kiedy zdobyła te drugie miejsce, no to Olę normalnie można było zobaczyć w dresach, bo Ola ma taki styl bardzo naturalny. Ona pochodzi z Przygód.
7: Tak, z takiej blisko Siedlec.
8: Małej miejscowości, tak. Blisko Siedlec. Dojeżdża tutaj, prawda, do Królówki, do szkoły. No i można ją zobaczyć tutaj w kilku miejscach. Pije sobie gdzieś tam herbatkę, prawda, w kawiarni, czy też chodzi w dresach po ulicach Siedlec. I myślę, że mało kto by rozpoznał Olę w tamtym okresie, kiedy była ta Eurowizja, ponieważ no jak wyszła na scenę oczywiście, to emanowała tą taką niesamowitą aurą swoją jako wokalistka, no i ten głos rzeczywiście ma potężny i piękny i piękne te walory wokalne. No a w Siedlcach oczywiście w dresach dziewczynka taka niepozorna, prawda? Wyglądająca na 15-16 lat, wiesz? Także myślę, że może mało kto by rozpoznał, ale ja właśnie Olę jeszcze też spotykałem na ulicach w tamtym momencie. Tak, tak.
7: Tak, to jest piękne, że ten wielki talent muzyczny spaceruje tutaj po naszych siedleckich ulicach.
8: I tak, i myślę, że będzie rozkwitał. Absolutnie. Jestem pod wrażeniem. Myślę, że Ola rzeczywiście będzie jedną z tych wokalistek siedleckich, która zrobi karierę.
7: Tomku, chciałam cię jeszcze zapytać o to, czy te wielkie muzyczne gwiazdy gościły w Siedlcach i czy często bywały w Siedlcach, bo myślę, że pamięć nasza jest trochę zawodna. No, przy okazji różnych wydarzeń w naszym mieście, no też mieliśmy, jak sięgnę pamięcią, do czynienia tutaj z licznymi gwiazdami. Ja chyba do tej pory najbardziej zapamiętałam koncert Maryli Rodowicz w Siedlcach.
8: Ach, to ty mówisz o polskich gwiazdach,
7: oczywiście,
8: tak?
7: Oczywiście, no polskich, najpierw polskich.
8: Ależ no to ja ciebie zaskoczę, bo jeżeli chodzi o polskie gwiazdy, to praktycznie właściwie nie było chyba tylko Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. W Siedlcach, natomiast wszystkie gwiazdy właściwie były. Więc tutaj tutaj rzeczywiście opowiadanie o artystach znanych, którzy przyjeżdżali do Siedlec, nie ma chyba sensu, ponieważ właściwie wszyscy byli w Siedlcach na przestrzeni lat. Natomiast wyobraź sobie, że również były gwiazdy zagraniczne. I tak na przykład w latach 70., a pamiętasz taki przebój Dziewczyna o perłowych włosach?
5: Oczywiście.
8: Omega, słynny węgierski zespół Omega, występował tutaj w Centrum Kultury i Sztuki, nieopodal Radia SK, prawda? Nieopodal naszego tutaj studia. I wtedy również był jeszcze inny znany zespół węgierski, Scorpio. I słuchaj, był prawdopodobnie, ale tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale 3 dni temu, dosłownie, świetnie, że mnie o to zapytałaś, opowiadał mi ktoś właśnie, jeden z takich weteranów, gitarzystów tutaj w Siedlcach, że również na tym koncercie, również w tym koncercie uczestniczył Goran Bregowicz, tylko nie jeszcze jako znany Goran Bregowicz, tylko on grał z takim zespołem jugosłowiańskim Bielodugme. Prawdopodobnie on również występował w Centrum Kultury i Sztuki. Tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale jeżeli muzyk z Siedlec opowiada takie rzeczy, to znaczy, że w latach 70. rzeczywiście mógł występować Goran Bregowicz z zespołem Bielodugme. No i teraz już czekam oczywiście na telefony. Jeżeli ktoś widział ten koncert, jeżeli ktoś może potwierdzić, że Goran Bregowicz z Bielodugme występował w Siedlcach, to ja czekam, ponieważ akurat mam już gotową książkę Gawędy o siedleckich koncertach. Mam teczkę tutaj ze sobą. Słuchaj, 140 stron.
5: O, wow.
8: I tej informacji mi brakuje jeszcze, żeby potwierdzić. Także bardzo bym prosił o telefony, gdyby ktoś oczywiście na 100% wiedział, że był ten koncert i widział ten koncert Gorana Bregowicza z tym jugosławiańskim zespołem. Ale oczywiście był również zespół Bonem w Siedlcach. To były takie koncerty. Och, jeszcze świętej pamięci Andrzej Mężerycki organizował właśnie ten koncert w Centrum Kultury Sztuki. Jako dyrektor opowiadał, że Bony M przyjechał do Polski na 2 koncerty. Jeden koncert odbywał się, znaczy właściwie w Europie, jeden koncert odbywał się w Warszawie, drugi odbywał się w Siedlcach, więc stać było Siedlce na koncert Bony M, dlatego że połączono koszty, prawda, czyli te koszty podróży z Warszawy do Siedlec, Siedlec do Warszawy. Oni oczywiście przylecieli z Londynu gdzieś tam, z tego co słyszałem. No i udało się zorganizować koncert Bony M w Siedlcach. Z artystów zagranicznych oczywiście był jeszcze zespół Bad Boys Blue w Siedlcach. No ale oczywiście z tym takim wokalistą z Liverpoolu, głównym wokalistą, zespół Bad Boys Blue, to był świetny koncert też na Błoniach i oni jeszcze zdążyli zagrać koncert, ale już Edyta Górnia, która razem występowała z Bad Boys Blue, nie zdążyła zagrać tego koncertu, ponieważ była straszna ulewa wtedy na Błoniach, no i Edyta Górniak nie wystąpiła, wystąpił tylko zespół Bad Boys Blue. To były Dni Siedlec, to był też niesamowity koncert.
5: Tomku, to o zagranicznych gwiazdach sobie posłuchaliśmy. Nie zdawałam sobie sprawy, że naprawdę tylu światowej klasy artystów w Siedlcach gościło, ale myślę, że nasz region też nie ma się czego powstydzić, jeśli chodzi o gwiazdy i o festiwale, bo tutaj regularnie odbywają się festiwale, również współcześnie. No teraz takim chyba najbardziej obleganym przez publiczność jest Before Festival w Siedlcach. Oczywiście gościsz tam regularnie.
8: Tak, oczywiście. Słuchaj, Before Festival, zdecydowanie. Publiczność mogła przekonać się, słuchaj, jakie jest szerokie spektrum polskiego rapu na Before Festival, ponieważ tam obok legend gatunków takich jak Pecet i Soku, na scenie wystąpili także przedstawiciele młodszego pokolenia. No i Bambi na przykład, słyszałaś? Bambi, White, słuchaj, ten ostatni swoim występem to tam szczególnie porwał nastolatków, 15-latkowie, 16-latkowie, no kochają po prostu tą muzykę. Słuchaj, no i właściwie to młodzi artyści teraz coraz mocniej kształtują, można powiedzieć, oblicze polskiego rapu, no i wyznaczają kierunki rozwoju rodzimej sceny. Before Festival, rzeczywiście, no mogę powiedzieć, że słuchaj, 2 dni koncertów, tysiące fanów, kilkanaście godzin muzyki, przecież koncerty kończyły się prawie o 4:50.
5: Magda, o świcie.
8: Ja wracałem,
5: o świcie.
8: Tak, ja wracałem z koncertu, słuchaj, o świcie i ja już od razu pisałem relacje do internetu, wiesz, to była po prostu niesamowita historia, ponieważ w ogóle nie spałem, tak do 7 do 8 właściwie, to właściwie po co spać, prawda?
5: No oczywiście.
8: No ale też powiem ci, że no, to był taki trochę punkt zaczepny, no bo też wielu mieszkańców z tamtej okolicy narzekało, wiesz, no niestety, no ale ten festiwal było słychać. wybrać. Faktycznie. Wcześniej on gdzieś tam się odbywał nad zalewem. Zresztą to jednym z organizatorów jest mój kolega, któremu kiedyś, jak miał 15-16 lat, Jarek Kostrzewa, ja go wspomnę, słuchaj, ponieważ to jest niesamowita historia. Jarek Kostrzewa przyszedł kiedyś do mnie, jak miał 15-16 lat i był uczniem jednym z siedleckich szkół, że w Siedlcach chciałby zorganizować festiwal hip-hopowy. I on niestety nie może zorganizować tego festiwalu, bo był w jednej instytucji kulturalnej, w drugiej instytucji kulturalnej, nikt nie chciał pomóc mu zorganizować tego festiwalu. No i słuchaj, kiedyś uderzyliśmy po prostu na stanicy nad Siedleckim Zalewem i tam zorganizowaliśmy rzeczywiście ten festiwal. Ja pomogłem w organizacji tego festiwalu. No i Jarek Kostrzewa jest jednym z inicjatorów tego Before Festival po latach. Ale on wcześniej jeszcze, jak wyjechał z Siedlec, to pracował w jednej z największych wytwórni płytowej w Polsce, Universal Music Polska, i on zajmował się bardzo znanymi raperami, organizował im promocje, promocje płyt, promocje, wiesz, piosenek, prawda, w radiu, w telewizji. Roxy Węgiel też i takimi znanymi różnymi artystkami młodego pokolenia zajmował się Jarek. No i słuchaj, po wielu latach powrócił i mówi, że chciałby zorganizować... A, no i tamten festiwal, który zorganizowaliśmy nad Zalewem, pamiętam wiele, wiele lat temu, to wtedy też przeznaczyliśmy pieniążki z tego festiwalu na rzecz Domu Dziecka w Siedlcach, więc to taka słynna też była charytatywna akcja. No i teraz po wielu latach Jarek powrócił oczywiście, ponieważ jest to jego rodzinne miasto, no i od kilku lat, od dwóch chyba czy trzech, organizuje ten Before Festival.
0: SK Siedlce.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Elska Siedlce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.